Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na początku lepiej się nie odzywaj. Pouczują kolejny raz Marek. Trzymaj się mnie i niech ci nie przyjdzie do głowy łazić samej po domu strączków. Masz blachy? Pamiętasz procedurę zachowania na miejscu zdarzenia? Nie traktuj mnie jak dziecka. Fuchnęła. To nie będzie mój pierwszy raz. Dostosujesz się albo wracamy. Zaznaczył twardo. To zbyt duża sprawa, żeby zaszło podejrzenie kontaminacji śladów. Za to mogą mi nie tylko ukręcić łeb. To byłaby kompromitacja. Cała rodzina ucierpi, a ojciec by nam nie wybaczył. Doceniam wszystko, co dla mnie robisz. Zreflektowała się Lena i złagodziła ton. Wiem, że się denerwujesz i cholernie ci dziękuję, że się zgodziłeś. Jesteś najukochańszym bratem na świecie.
2: Robię to dla dobra śledztwa. Nie dla ciebie, wyburczał.
1: Wiem, ale jednak ryzykujesz. Powtórzyła zniechęcona, że tak protekcjonalnie przyjął jej podziękowanie. Chcę tylko zobaczyć miejsce zbrodni i porównać je z innymi niewykrytymi gwałtami w ostatnim czasie. Tłumaczyłam ci to i zgodziłeś się, że informacje mogą być kluczowe, jeśli mamy do czynienia z seryjnym.
2: Nie wyskakuj jeszcze z tym, zgasił ją. Trzeba tę hipotezę przedyskutować z Rosą.
1: Będę milczała jak grób, zapewniła. Na razie. A jeśli to potwierdzę, dowiesz się pierwszy. Nikt poza nami nie zostanie wprowadzony, póki ty na to nie zezwolisz.
2: Grzeczna się, Lunia.
1: Nie mów tak do mnie przy ludziach, dobra? Zaśmiał się nerwowo i już wiedziała, że on też ma cykora. Zgrywa twardego, ale boi się, że Lena go skompromituje. Zrobiło jej się przykro, chociaż zdawała sobie sprawę, co brat ma do stracenia. Nie zostało jej nic innego, jak tylko go docenić. Dzięki, Mareczku. Wyszeptała kolejny raz i, tak jak jej nakazał, wyciągnęła z kieszeni odznakę. Zawiesiła ją sobie na szyi, żeby była widoczna z daleka, bez konieczności podawania nazwisk przy taśmach. Nigdy ci tego nie zapomnę, podkreśliła.
2: Przestań się już podlizywać.
1: Marek machnął ręką, ale widziała, że tak naprawdę jest zadowolony. Sprawnie zaparkował na miejscu, na które ona nigdy nie zdołałaby wjechać. Kiedy wysiadali, zobaczyła, że między zderzakami pozostałych samochodów było ledwie kilkanaście centymetrów. Zanim ruszyli, obrzucił taksującym spojrzeniem jej wygląd i usatysfakcjonowany pokiwał głową.
2: Nie zdejmuj czapki.
1: Rzucił od niechcenia, ale ta drobna uwaga zadziałała na Lenę jak płachta na byka. Zdawało jej się, że cała miłość do niego i zaufanie pryskają w tej jednej chwili. Chciała warknąć, żeby brat się p***ł, ale już szedł do nich jakiś młody mundurowy i Marek wcale nie usłyszałby jej przekleństw, bo radiostacja, którą tamten miał przy pasku, trzeszczała, jakby ktoś mówił przez głośnik.
2: Wezwał Lenę do okazania odznaki i podniesionym tonem wyrecytował zniechęcający komunikat o tym, że jeśli są niepowołani, powinni się stąd natychmiast ewakuować. Głuchy jesteś?
1: Marek zweształ młodego, jakby nie słyszał pouczeń funkcjonariusza.
2: Gdyby poza finansistą Strączykiem mieszkali tutaj jacyś ludzie, znaliby wszystkie nasze ustalenia. Poza tym, idioto, w okolicy jest pełno dziennikarzy. Dwie aleki dalej stoi furgonetka TVN-u. Chcesz nas wszystkich ugotować?
1: Ścisz to, człowieku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Irena uzyskuje oceny celujące z francuskiego, niemieckiego, historii i matematyki. Jest dobra z polskiego i literatury, fizyki i logiki. Jednak na pierwszym miejscu na świadectwie widnieje religia, ocena celująca. Nie podchodzi jednak do egzaminu maturalnego. Wyciąg z ksiąg ludności niestałej domu przy ulicy Służewskiej 3 z dnia 30 października 1923 roku, przechowywany w aktach Uniwersytetu Warszawskiego, potwierdza zameldowanie Ireny pod tym adresem dopiero w 1919 roku. Dlaczego nie została zameldowana od razu po przyprowadzce w 1911 roku? Czy z powodu złego stanu zdrowia często przybywała na wsi? Rodzina Gombrowiczów prawdopodobnie przemeldowała się do Małoszyc, może na czas wojny lub na dłuższy okres choroby, o którym Irena wspomni później w podaniu do rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Platerówka. Dzień w internacie zaczyna się wcześnie. O 8 rozpoczynają się lekcje, których codziennie jest 5 lub 6. Po lekcjach obiad, potem między 15 a 16 pensjonarski spacer. Uczennice idą zawsze tą samą drogą, alejami ujazdowskimi do Belwederu i z powrotem. Prowadzi je skurczona od zimna francuska, zwana mamzelą lub zelcią, albo milcząca angielka. To cudzoziemki zatrudnione do stałej konwersacji w językach obcych. Na spacerze obowiązuje ubiór jak w wojsku. Zimowe płaszcze lub jesionki albo szare, grube swetry zapinane na guziki. Po spacerze i krótkiej przerwie na podwieczorek następuje czas na odrabianie lekcji. Odbywa się ono w dwóch salach szkolnych z podziałem na młodsze i starsze klasy pod nadzorem osób pomagających w rozwiązywaniu trudniejszych zadań i problemów. Przez wiele lat pensjonarkom w trzech przedmaturalnych klasach pomaga w nauce Halina Auderska, wychowanka szkoły i ulubienica przełożonej, zatrudniona na etacie nauczycielki. O 7 jest kolacja, potem czas przeznaczony na chwilę zabawy w wielkiej sali. O 8 dzwonek na długi pacierz, po nim mycie. O 9 gaśnie w sypialniach światło i odtąd obowiązuje cisza. W praktyce właśnie wtedy rozpoczyna się giełda plotek, kawałów i sentymentalnych wynurzeń. To jest elitarna szkoła, jedna z najlepszych szkół warszawskich. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka francuskiego. Na egzaminie wstępnym trzeba na przykład napisać po francusku streszczenie Niemczaków, otrzymując ocenę assez bien, czyli wystarczająco dobrze. Maria Rutkowska, później Kurcyłuszowa, uczennica platerówki, początkowo tęskni za rodzinną posiadłością w Gidlach, za zielenią, słowikami i dużym ogrodem. Prawdopodobnie tak samo czuje się Irena, rozpoczynając naukę w szkole.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
0: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
2: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Po reklamie.
5: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

I stało się czas na śniadanie, 176 dzień roku, 25 czerwca i czwartek. I w kalendarzu dzisiaj między innymi, panie, panowie, to się czasem zdarza. Dzień marynarza. No to oznacza, że możecie dzisiaj pływać w pracy, w szkole, chociaż tak naprawdę do końca szkoły to już tuż i nikt pytać was pewnie nie będzie. Tylko proszę nie odpływać, proszę się nie rozpłynąć, proszę zostać z nami, bo obieramy kurs na dobry początek dnia, a tym będzie na pewno śniadanie mistrzów w RMF Classic. To skoro temat wodny się pojawił, a upały tuż, to na dobry początek dnia najpiękniejsza muzyka filmowa i pieśni, takie jak choćby ta Rod Stewart, Sailing. Łukasz Wojtusik, będę z wami do 10. Dzień dobry.

0: dziś pobudzać będziemy do myślenia, ale zanim to zrobimy, to po prostu budzimy się w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Jaguar, muzyka Władimir Kosma. 2 minuty brakuje do 7:00. W Studio Faktów jest z nami już Marlena Chudzio. Dzień dobry, co z faktem, Marleno?
1: Dzień dobry. Fakty zaczniemy od niepokojących doniesień z Wenezueli. Doszło tam do 2 bardzo poważnych trzęsień ziemi.
0: Szczegóły już za moment, a fakty w śniadaniu mistrzów RMF Classic co pół godziny.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: 25 czerwca. Jest czwartek, zbliża się 7:00. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwszy poranny pakiet faktów ma dla nas o tej porze Marlena Chudzio.
1: Stan wyjątkowy w Wenezueli. W bardzo krótkim czasie 2 razy zatrzęsła się tam ziemia. Oba wstrząsy miały magnitudę ponad 7. Prezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez przekazała przed chwilą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Ponad 700 zostało rannych. Akcja ratunkowa trwa. Udało mi się szybko ubrać i uciec. Ściany w budynku zaczęły pękać. Jakoś udało mi się otworzyć drzwi. Wszędzie unosiła się chmura dymu. Wspinaliśmy się po gruzach. Nie każdemu udało się uciec. To mieszkanka wenezuelskiej stolicy Caracas. W odstępie niespełna minuty 2 silne trzęsienia ziemi o magnitudzie przekraczającej 7. Według AFP odnotowano ponad 20 wstrząsów wtórnych. Na rmf24.pl mamy zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia w stolicy kraju Caracas. W poniedziałek w prokuraturze okręgowej w Warszawie po raz drugi ma być przesłuchiwany były ordynator chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego, lekarz Emil Jędrzejewski. To on w wywiadzie w Kanale Zero mówił o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, ale wczoraj, zamiast odpowiadać na pytania śledczych, milczał. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Lekarz nie chciał zeznawać bez adwokata i proponował odroczenie przesłuchania, ale śledczy się nie zgodzili. Ich zdaniem świadek ma ważne informacje, o czym mówił publicznie. Emil Jędrzejewski złożył do protokołu kartkę z nazwiskami i numerami PESEL 2 osób, które miały być pokrzywdzone w szpitalu południowym. Śledczy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań.
7: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
6: Podsumował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Śledczy kompletują listę świadków. Przesłuchane mają być m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: 200 strażaków gasiło duży pożar w Chorzowie. Zapaliło się składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
8: Pożar to około 6000 metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tak zwanego Mobilab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
1: Informował Damian Legierski, śląski komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-2 nad Belgią rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej był na meczu. O wnioski zapytał libero naszej kadry Maksymiliana Granicznego.
9: Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze. bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu.
10: Można było mieć wrażenie, że już kilka razy wam coś uciekało w tych setach, no bo była ta przewaga trochę roztrwoniona?
9: Tak, było parę takich momentów, w którym powinniśmy tą przewagę utrzymać. Myślę, że w drugim secie szczególnie, bo tam bodajże 9-3 wygrywaliśmy. No to pokazuje, że jeszcze mamy wahania.
1: Wieczorem w Gliwicach Polacy zagrają z Turcją.
0: Mam nadzieję, że dzięki Śniadaniu Mistrzów dobrze wy wejdziecie w czwartek. Fakty dostarczy nam Marlena Chudzio kolejno o 7.30, a my zerkamy teraz, co tam panie w pogodzie. A w pogodzie fala upałów, która już się rozpoczęła w naszym pięknym kraju nad Wisłą, na zachodzie i w centrum. Dzisiaj nawet 32-33 stopnie. Taka temperatura spodziewana na przykład w rejonie Zielonej Góry. Niewiele mniej 32 we Wrocławiu i Poznaniu. Już teraz jest ciepło. Mamy od 15 do 20 stopni. 16 w Zakopanem, 20 w Poznaniu. No i prawie wszędzie co? Słońce. 7:03 na Śniadanie Mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu, do 10:00 z dużą przyjemnością jak zwykle. I mówię, dzień dobry, Łukasz Wojtusik.
11: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: Imieniny dziś obchodzą Dorota i Łucja. Dobrego dla was. Urodziny z kolei obchodzi Ricky Gervais. Brytyjski aktor, komik, twórca kultowego serialu The Office, chociaż można by o nim dużo dłużej opowiadać. 25 dzień czerwca to także dzień urodzin Iana Martela, kanadyjskiego pisarza, który jest autorem, myślę, że bardzo znanej opowieści, co się zowie Życie Pi. Najpierw była książka, a potem był film, a nawet musical jest. W Śniadaniu Mistrzów tymczasem my sprawdzimy, co nas czeka na Festiwalu Miłosza. Święto Poezji rozpoczyna się jak wakacje w ten weekend. Zajrzymy też do teatru, będą muzea, kulturalnych drobiazgów po prostu, jak zwykle w RMF Classic nie zabraknie. Będą też wieści ekonomiczne i kącik historyczny.
11: Śniadanie Mistrzów RMF Classic przez radio do serca.
0: Skoro temat z The Office się pojawił w narracji, to niech pojawi się w dźwięku.

0: Skoro prowadzący Śniadanie Mistrzów jest z klubu Batmana, fanów, no to nie mogło zabraknąć Seala z produkcji Batman Forever, piosenka 11 po 7. Mówimy światu powoli dzień dobry i zerkamy do datownika historycznego. W nim dzisiaj rządzi i króluje literka K, będą więc Kazimierz, Koronacja i Kot.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 25 czerwca 1447 roku w katedrze wawelskiej doszło do koronacji młodszego syna Jagiełły, Kazimierza, na króla Polski. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że koronacji od wieków w Europie dokonywali papieże, arcybiskupi. Tymczasem Kazimierza Jagiellończyka koronował kot. Nie, to nie są czasy Behemota, Mistrza i Małgorzaty. To późne średniowiecze i początek długiego, prawie półwiekowego panowania jednego z najpotężniejszych naszych władców. Chociaż wcześniej wcale nie było to takie oczywiste, że Kazimierz kiedykolwiek na polskim tronie zasiądzie. Kiedy umarł Władysław Jagiełło w 1434 roku, jego następcą został starszy syn, po ojcu także noszący imię Władysław. Kilka lat później umiera Zygmunt Luksemburczyk, cesarz, ale też król Węgier i Czech. Czesi nie chcieli następcy Zygmunta Albrechta Habsburga na tronie, więc wybierają właśnie Kazimierza Jagiellończyka. Niestety, nie udaje się tego zrealizować. Zaraz potem Węgrzy przywołają na tron Władysława. Ten po krótkich walkach z Habsburgami tron węgierski obejmuje. Ma na głowie dwie korony, polską i węgierską, a Kazimierz? Po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza na Litwie w 1440 roku zostaje tam wysłany jako namiestnik brata, ale Litwini okrzyknęli go wielkim księciem Litwy bez oglądania się na Polaków. Unia personalna Polski z Węgrami jest faktem. Z Litwą faktycznie zostaje zerwana. Historia ma jednak to do siebie, że jedne zjawiska komplikuje, inne upraszcza. Śmierć króla Władysława w bitwie przeciw Turkom pod Warną w 1444 roku otwiera nowy rozdział. Polakom zależy na tym, aby to Kazimierz jako młodszy syn Jagiełły zajął tron krakowski. Po dość długich licytacjach uzyskano zgodę i 25 czerwca 1447 roku doszło do koronacji Kazimierza IV na króla Polski. A zaraz, co z tym kotem? Sprawa jest prosta. Koronę na głowie króla umieścił kot z Dębna, czyli arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, kardynał Wincenty Kot z Dębna. Właśnie.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Clocks, oryginalnie Coldplay, a wykonanie Tucellos. 21 minut po godzinie 7. Bardzo przyjemną dla Państwa mam wiadomość o poranku. Coś nie tylko dla fanów motoryzacji, ale także dla miłośników historii kina i polskiej myśli technicznej. Do hali Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie trafił właśnie zardzewiały Star 20 z 1954 roku i to jest pierwszy powojenny samochód ciężarowy zaprojektowany w całości w Polsce.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Choć Star wygląda jak wrak, ma niemal komplet oryginalnych części, a jego silnik wciąż można odpalić. Co ciekawe, ten konkretny egzemplarz przez lata woził sprzęt kinowy dla szczecińskich sali, później materiały budowlane i drewno do tartaku. To nie tylko ciężarówka, ale potężny kawał historii kultury. Star 20 powstawał przy udziale inżynierów jeszcze za czasów II RP, a jego projektantem nadwozia był Stanisław Panczakiewicz, autor legendarnych karoserii i powojennej syreny. Dziś ten niepozorny pojazd przypomina, że kino jeździło kiedyś na pace ciężarówki. Jego renowację wyceniono na ponad 100 tysięcy złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy konserwacja się rozpocznie. Zanim to jednak nastąpi, Stara możecie zobaczyć na żywo w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, w hali głównej ekspozycyjnej, do połowy września.

0: My Girl, moja dziewczyna. Temat główny z tej produkcji to dzieło Jamesa Newtona Howarda i to już za nami. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich między innymi najnowsze doniesienia dotyczące tego, co wydarzyło się w Wenezueli, a tam doszło do dwóch silnych trzęsień ziemi. Będą też mundialowe rozstrzygnięcia. Takie mamy w grupach A, B i C.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pora na fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch silnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o poszkodowanych. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Po ultimatum Ukrainy Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej ostrzegał, że jeśli Białoruś nie zdemontuje tych urządzeń, uczyni to Ukraina. W połowie czerwca białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Mundialowe rozstrzygnięcia w grupach A, B i C za nami. Poznaliśmy już pierwszą parę 1/16 finału. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci. Pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie A. W nocy ważne wydarzenie dla Brazylijczyków. Neymar na murawie. Canarinhos wygrali 3-0 ze Szkocją. 2 gole strzelił Vinicius Junior, ale to Neymar wzbudził emocje. Neymar wraca. To będzie nasza tajna broń. Potrzebujemy go, mówił jeden z brazylijskich fanów. Haiti nastraszyło Maroko, ale przegrało 2-4. Brazylia i Maroko grają dalej. Za to Meksyk wchodzi do fazy pucharowej w bardzo dobrym stylu. 3 mecze, 3 zwycięstwa. W nocy 3-0 z Czechami.
0: No, to co będzie działo się w mundialu dziś wieczorem i w nocy będziemy relacjonować dla was jutro i podsumowywać. Mnie zawsze zachwyca, że ty, Marlena, potrafisz w tych wszystkich językach tak płynnie. Naprawdę. Szaleństwo.
1: Język kibiców jest uniwersalny.
0: Tak jest. O 8 wracamy z kolejną porcją faktów do was. Dopiero początek dnia, już teraz są takie miejsca w kraju, gdzie naprawdę ciepło, że hej, chciałoby się powiedzieć. W stolicy 19-20 stopni, 20 w Poznaniu, 21 stopni w Zielonej Górze. Dzisiaj mnóstwo słońca i na południu, i w centrum Polski. Na razie grzeje, a już niedługo zacznie przypiekać. Spodziewamy się nawet 33 stopni w cieniu. Do końca tego tygodnia w całym kraju ma być upalnie, w niedzielę może nawet 37 stopni. Album oceniany przez krytyków w sieci na mocną 8 na 10 możliwych punktów. Bardzo nostalgiczny to krążek. Ja przyznaję, zasłuchałem się i wracam. I w poranku też wracam. Muzyczna nowość cały czas. Sir Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Tak się zowie ten krążek, a z tego krążka bardzo piękna pieśń. Days We Left Behind.

0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
1: Obiecałem, że będzie kulturalnie i tak też będzie. Na początek Bielsko-Biała i wystawa, która dobrze pokazuje, jak historia może być opowiedziana współcześnie. W Muzeum Stara Fabryka trwa ekspozycja Włókniarze, propaganda, rytuał, dziedzictwo. I to jest spojrzenie na czas PRL przez obrazy pracy i codzienności. Są plakaty, są fotografie, są pamiątki, ale bez nostalgii, jak podkreślają organizatorzy. To do zobaczenia w Bielsku-Białej. Pozostajemy na południu kraju, w Jaworzynie Śląskiej. Coś dla tych, którzy lubią historię techniki i bardzo konkretne doświadczenia. W Muzeum Kolejnictwa tam wakacyjne zwiedzanie. To może być propozycja dla całej rodziny. I to ma być zwiedzanie, które pobudza wyobraźnię. Można wejść na przykład do zabytkowego wagonu, ale możecie też przejechać się muzealnymi torami i zajrzeć do dawnych gabinetów kolejowych, sprawdzić się na symulatorze lokomotywy. No, może opowiadając wierszyk rodzinnie. Stoi na stacji lokomotywa. Nie stoi, no bo można przecież symulatorem pojechać w świat. A skoro wyjazd, to Praga na koniec. I to nie będzie pocztówka z Pragi, raczej ważna informacja. W dzielnicy Praha 6 powstaje ogromny mural tworzony przez artystów z całego świata. I co ważne, jeden fragmencik tam maluje dzielnie nasz człowiek, Polak, Maciej Kreda, który inspirował się stworzeniem Adama Michała Anioła. No tyle, że zamiast Adama pojawia się tu miasto wyrastające z postaci Ewy. Projekt jest realizowany w ramach festiwalu Urban Pictus i zamienia on zwykłą betonową ścianę w wielką galerię sztuki ulicznej. 3 miejsca, 3 różne narracje, no i 3 propozycje, choćby na wakacyjną wycieczkę.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Po reklamie.

0: Mam wrażenie, że to jest bardzo dobra muzyka na podróż samochodem. Na przykład właśnie taką wakacyjną trasę. Trochę o wakacyjnych soundtrackach dzisiaj jeszcze w Śniadaniu Mistrzów będzie, a teraz, skoro 9 minut brakuje do 8, to czas na ekonomię.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: I tylko tydzień będziemy sobie mówili, jak tanio, przejeżdżając obok stacji. Został nam tylko tydzień cieszenia się najtańszym paliwem w Europie, o czym teraz Krzysztof Berenda opowie.
2: Witam, dzień dobry, tak, więc cieszmy się tym, co mamy, bo już od lipca będzie gorzej, nie ma co się czarować. No bo za tydzień, a tyle nam zostało mniej więcej do wakacji, za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo, no i zrezygnuje z tego urzędowego ograniczania cen paliw. No rząd się na to decyduje, bo ceny ropy poszły w dół po tym, jak Amerykanie ogłosili tymczasowy pokój z Iranem. Tymczasowy lub trwały, zobaczymy oczywiście, jak to będzie, bo z nimi nigdy nie wiadomo. Te urzędowe ceny mają być utrzymane do końca miesiąca, a od lipca będzie drożej, czyli te komunikaty, z których czasem się śmiejemy, że minister ustalił ceny benzyny na taki poziomie, a na kim nie, one z nami zostaną do końca miesiąca, ale one rzeczywiście powodowały, że ceny paliw były ograniczone. Teraz od lipca będzie już wolna amerykanka i to rzeczywiście może nas uderzyć trochę po kieszeni, pomijając to, że w ogóle zostanie znowu VAT na to podniesiony. Dzisiaj natomiast cieszmy się z tego, co mamy, bo dzisiaj mamy benzynę kosztującą maksymalnie 5,96 za oczywiście podstawową 95. Natomiast olej napędowy dzisiaj może kosztować nie więcej niż 6,11.
0: To ważne wieści z dziś optymistyczne, ale ja jednak podrążę te mniej optymistyczne wątki. Na niekorzyść kierowców będzie działał też fakt, jak rozumiem, że waluty mocno drożeją i to też wywoła w lipcu podwyżki na stacjach.
2: Tak, to też nie jest najlepszą wiadomością przed wakacjami, bo no zresztą tak jak zdradzę słuchaczom, jak rozmawialiśmy trochę przed naszym łączeniem, te ustawowe ceny paliw miały ten plus, że na przykład jadąc autostradą, co zresztą sam zauważyłeś, tak, daje ci to pewną swobodę, bo płacisz tyle, ile płacisz na stacjach.
0: Wyjeżdżasz z Krakowa 5,96, jesteś na trasie 6,70,
2: tak, nie? Więc to jest dla nas niemiłe wakacyjne. Ceny walut też dla nas są niefajne wakacyjnie, trzeba przyznać, bo tuż przed wakacjami, a ktoś pewnie z nas wybiera się za granicę, nawet tę najbliższą, no to widać, że ceny walut rosną. Teraz euro kosztuje 4,29 zł, dolar kosztuje już 3,78, za franka płacimy 4,65, a brytyjski funt 4,97. Tak więc gdzie pojedziemy, no będzie drożej.
0: Wpływ na te kursy może mieć także to, co będzie jutro działo się w Gdańsku.
2: Tak, dzisiaj i jutro nawet, tak, bo to jest dwudniowa konferencja. Jutro, jak mówisz, będą rzeczywiście konkrety, ale warto to śledzić, no bo w Gdańsku rusza ta wielka doroczna konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ona tym razem odbywa się w Polsce. To jest ta konferencja, co do której było to zastanawianie, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie, czy to za to, że mu prezydent Nawrocki odebrał order, czy nie, czy to za to, że przez UPA, czy nie. Znają państwo doskonale tę historię. Dzisiaj w każdym razie ta konferencja o odbudowie rusza i to jest ten zjazd firm, które chcą zarabiać na powojennej odbudowie Ukrainy. To jest ważne miejsce, bo rzeczywiście tam mają być ci przedsiębiorcy, zwłaszcza z Polski, którzy chcą zarobić na odbudowie Ukrainy, no i mają być politycy z obu krajów, czyli z Polski, z Ukrainy i jeszcze z wielu innych, przecież cała Komisja Europejska przyjeżdża, paru innych przywódców z regionu także. No i ta konferencja generalnie ma sprawić, że no trochę na tym wszystkim pieniędzy zarobimy.
3: Mogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze.
2: Ale to mogą być pieniądze dla polskich firm, tak mówi premier Donald Tusk. No i zobaczymy, czy ten ostatni polityczno-historyczno-orderowy konflikt między Polską a Ukrainą tych planów nie przekreśli.
0: A skoro o planach mówisz, to bardzo ciekawe plany szykuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
2: Tak, zmieniamy temat, odchodzimy zupełnie od tych tematów paliwowo-ukraińskich, ale to jest ważna informacja dla wszystkich państwa, którzy chcieliby kupić albo sprzedać dom albo mieszkanie. Jeżeli jesteście na etapie, że macie nieruchomość do sprzedania albo chcecie kupić, to zapewne traficie na pośrednika nieruchomości. No i dzisiaj jest tak, że ci pośrednicy bardzo często lubią wziąć prowizję i od jednej, i od drugiej strony, od kupującego i od sprzedającego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii powiedziało, hej, to nieuczciwe, po prostu. No musisz się zdecydować, drogi pośredniku. No i właśnie, resort ogłosił, że szykuje teraz projekt ustawy, który wprowadzi zakaz pobierania przez pośredników prowizji od obu stron transakcji. Jeżeli projekt wejdzie w życie, no to ten pośrednik będzie musiał wybrać, od której strony bierze prowizję. I to nie chodzi tylko o to, żeby pośrednicy zarobili mniej, ale żeby rzeczywiście reprezentowali którąś ze stron. No bo jak reprezentujesz obie strony naraz, no to myślisz tylko o swoim interesie, a nie o interesie swojego klienta, tak? Czyli jak reprezentujesz sprzedającego, to myślisz o tym, jak te ceny podnieść do góry. Jak reprezentujesz kupującego, no to myślisz jak zejść na dół. No teraz, no myślisz jak dogadać te dwie strony, a głównie interesuje cię prowizja. Tak to uzasadnia. Resort stąd chce wprowadzić taki zakaz i przy okazji wysokie kary za łamanie tego zakazu. Pewnie parę miesięcy poczekamy, ale przyznam, byłaby to rewolucja na rynku nieruchomości.
0: Będziemy się temu oczywiście przyglądać. Jak słyszycie, bardzo szeroko patrzymy na różne zagadnienia związane z ekonomią. Tak. O 18:00 podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic, a był z nami rano Krzysztof Berenda. Dzięki.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: towarzyszy nam najpiękniejsza muzyka filmowa i czasami poważne tematy, takie jak ten, którego słuchamy, z Egzorcysty, Mike Oldfield, Tubular Bells. Za 2 minuty kolejna porcja faktów, a w nich, Marleno?
1: A w nich będziemy szukać m.in. minister zdrowia, która zniknęła w kontekście afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Poszukiwania o 8:00.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
0: 8:00, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i fakty od Marleny Chudzio.
1: Potężne zniszczenia, dramatyczne filmy pokazujące poszukiwania ludzi pod gruzami. Na początek faktów Wenezuela, gdzie aż 2 razy zatrzęsła się ziemia. Magnituda wynosiła ponad 7. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez podała, że zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Prezydent USA Donald Trump na platformie True Social napisał, że liczba ofiar śmiertelnych jest druzgocąca. USA już zaoferowały pomoc zniszczonemu krajowi. W faktach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
9: Jeremy Lewin, podsekretarz stanu USA do spraw pomocy humanitarnej, ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli zespoły ratowników, zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną w kluczowych pierwszych dniach po tym tragicznym kataklizmie. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau napisał na platformie X, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Wenezuelczykami w obliczu katastrofalnego trzęsienia ziemi. Niech Bóg błogosławi naszych wenezuelskich przyjaciół w tej trudnej chwili. Napisał, już wiadomo, że pomoc wyślą kraje Ameryki Łacińskiej, Salwador, Ekwador. Gotowość do pomocy zadeklarowała też Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Gdzie jest szefowa resortu zdrowia? Pytanie coraz częściej pada z ust polityków w kontekście afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. I zadaje je nie tylko opozycja, ale też koalicjanci. Z politykami rozmawiał Kacper Wróblewski.
10: Zarówno przedstawiciele Lewicy, jak i PSL-u podkreślają, że afera związana ze Szpitalem Południowym ciągnie się już kolejny tydzień, a ze strony Ministerstwa Zdrowia cisza. Odpolitycznienie resortu chyba nie było dobrym pomysłem, ocenia poseł Tomasz Trela z Lewicy.
11: Daliśmy czas, dajemy ten czas. Natomiast no, chyba każdy efekty może sam sobie ocenić. Mamy wiele do zastrzeżeń, mamy wiele do życzenia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w naszym kraju.
10: Marek Sawicki z PSL-u o skuteczności Jolanty Sabierańskiej-Grendy mówi tak.
12: Nie ma przełożenia ani na ministra finansów, ani na premiera. W związku z tym pewnie nie zabiera głosu także w tej sprawie. Premier sprytnie przerzuca kwestię na NFZ.
10: Zarówno PSL, jak i Lewica proponują swoje ustawy dotyczące reformy służby zdrowia. Jednak w tej chwili nie ma większych szans, aby weszły one w życie.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Kradli w sieci co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z FBI rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się cyberatakami na masową skalę. Na polecenie prokuratury regionalnej w Krakowie zatrzymano 4 osoby. Krzysztof Zasada wie, jak działali podejrzani.
13: Wykorzystywali specjalistyczne oprogramowanie do włamań do systemów teleinformatycznych. Chodzi głównie o infrastrukturę podmiotów współpracujących współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi. Nielegalnie klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, uzyskiwali pełen dostęp do ich kanałów komunikacji i przejmowali konta użytkowników, m.in. na giełdach kryptowalut, a następnie masowo kradli zgromadzone tam cyfrowe aktywa. Te pieniądze były błyskawicznie legalizowane na wielu kontach i platformach płatniczych. Czterem zatrzymanym osobom, które miały pełnić w tym procederze kluczowe role, grozi 25 lat więzienia. Prokuratura zastrzega, że ze względu na dobro śledztwa, które ma mieć kontynuację, nie ujawni jeszcze celów cyfrowych ataków oraz zabezpieczonych rachunków.
1: Już w ten weekend pierwsi turyści będą mogli skorzystać z nowego tajnego przejścia w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Po wielu miesiącach przygotowań i analizy dokumentów pracownicy warowni skuli ścianę w najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej. Kiedy ruszyło wielkie burzenie, pani Mariola akurat zwiedzała zamek. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zapytała ją o wrażenia.
14: Zajrzała pani w tą nową odkrytą dziś skrytkę. Jak się podobało?
15: No podobało się. Ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie myślałam, że ten zamek zachował się w takim stanie. Tyle tych przejść. No i my mamy właśnie tą szansę dzisiaj zajrzeć w to 19 przejście.
14: Historyczna chwila.
15: No historyczna. No należy rozreklamować to miejsce, bo tu w zasadzie jest wszystko oryginalne.
1: W takim razie reklamujemy tajemnicę Zamku Czocha do obejrzenia na rmf24.pl w zakładce Regiony.
0: A kolejne fakty do posłuchania u nas o 8.30. Chwila po 8, ja tu proszę, proszę, trzeba się po mieście albo po miejscu, gdzie jesteście, przemieszczać, szukając cienia. W wielu miejscach już 20 stopni i więcej. 21 w Poznaniu, we Wrocławiu, 22 stopnie w Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Zielonej Górze. Dziś do 33 stopni. Największy upał na zachodzie, ale w centrum też ma być bardzo ciepło. 31-32 stopnie. Teraz na niebie głównie słońce. 8.05. Kraków w wakacje wejdzie festiwalem Miłosza i to jest jedno z najważniejszych spotkań miłośników poezji w Europie. Goście będą polscy, zagraniczni, nie tylko z Europy. Zbiorę taką listę najważniejszych wydarzeń na festiwalu Miłosza z Marią Świątkowską dla was. To po 9.30. Wcześniej Lidia Krawczuk, która wie, czym o poranku żyje Ameryka. Będzie też Natalia Grzeszczyk, która wie, o czym w teatrze się mówi i o czym warto powiedzieć na antenie RMF Classic w kontekście teatralnych wydarzeń.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: Udało się, wstaliście wcześniej niż zwykle, czyli o 8.06. No proszę, okazuje się, że impossible is possible. Mission impossible.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Średnio 92 tysiące złotych. Takie nagrody trafiły w ubiegłym roku do kierownictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No zaczęliśmy od administracji, ale to ważne, bo nagrody spore i to jest najwyższy wynik wśród centralnych instytucji państwowych. Ale jak pokazują ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, nie jest to przypadek odosobniony. Nie, panie, panowie. W ostatnich latach, trzech, wydatki na nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe niemal się potroiły. W 2022 roku było to około miliona złotych, tak zwane erki, czyli dodatki dla najwyższych urzędników w ubiegłym roku pochłonęły, zgadnijcie ile, 2 miliony 800 tysięcy złotych. No, bagatelka. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej przeczytacie. Tam dane z liczącego blisko 600 stron dokumentu przygotowanego przez NIK dla Sejmu. To teraz walka, nieco inna. Może nie z administracją, ale z ocawką. Prezydent Trump chciał grać w niebieskie, a gra w zielone. W kwietniu Donald Trump zapowiedział wielki remont jednej z ikon Waszyngtonu. Chodzi o sadzawkę przed mauzoleum Lincolna. No taki bardzo ikoniczny zestaw zaproponował i chciał, żeby po prostu było niebiesko, żeby woda była niebieska jak amerykańska flaga. Minęły 2 miesiące, wydano 14 milionów dolarów, no i sadzawka jest, ale zakwitły w niej algi. No i poszło w zielone. Do tego farba, która miała nadać jej taki amerykański blue, prawda? American blue, taki no, poblask, chyba tak powinienem powiedzieć. No i ta farba została chyba źle tam podana, bo zaczyna schodzić całymi płatami. Wykonawcy nie potrafią sobie z tym poradzić, a prezydent mówi o sabotażu i wysyła agentów, żeby znaleźli winnych. Wszystkiemu winna farba. A farbę w tej sprawie puszcza do nas i oko trochę Gazeta Wyborcza. No to jeszcze wakacje. Na koniec wakacje w popularnych krajach Europy będą w tym roku droższe. Największy szok czeka tych, którzy planowali wyjazd do Turcji. Rok temu za 100 euro można było kupić mniej więcej tyle, ile w Polsce za 118 euro. No a teraz ta różnica już w zasadzie nie istnieje, bo dziś 100 euro w Turcji, no to u nas takie 102 euro. No i o tym więcej dzisiaj także poczytać możecie w prasie.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6/8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Dźwięki z serialu Lampard, temat z Punta Lasuli. Czwartkowe śniadanie mistrzów trwa, w nim zwyczajowo zerkamy na to, co dzieje się za oceanem. Waszyngton oficjalnie rozpoczął obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego, w samym sercu stolicy USA, przy National Mall, oficjalnie zainaugurowano cykl imprez, które potrwają aż do 10 lipca. W ceremonii rozpoczęcia uczestniczył prezydent Donald Trump, a na miejscu była oczywiście Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Przy National Mall stanęła ogromna scena, a pojawienie się na niej Donalda Trumpa zapowiedział ulubiony piosenkarz prezydenta Lee Greenwood, który wcześniej wykonał swój wielki przebój God Bless the USA.
3: Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce you the 45th President of the United States and the 47th President of the United States, our Commander in Chief, Donald J. Trump.
2: W międzyczasie przeloty wojskowych samolotów, a wcześniej wystąpiła m.in. orkiestra The President's Own United States Marine Band. Donald Trump w swoim przemówieniu inaugurującym obchody powiedział m.in.
4: I am thrilled to declare that
2: jestem zach-

0: Zaszczycony, że mogę ogłosić, iż Ameryka wróciła. Jak doskonale wiecie, jeszcze niedawno byliśmy martwym krajem. Byliśmy skończeni. A teraz jesteśmy najgorętszym krajem na świecie. Wszyscy nas szanują. Nikt już z nas się nie śmieje. Jeszcze 2 lata temu się śmiali. Byliśmy pośmiewiskiem. Dziś już nim nie jesteśmy. Jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie. Wielkie świętowanie w sercu stolicy USA będzie rozciągać się od Kapitolu po pomnik Waszyngtona. Przez 16 dni będzie kręcił się tu 30-metrowy diabelski młyn. Będą prezentacje wszystkich stanów i terytoriów USA, a także koncerty. Kocham mój kraj. Jesteśmy patriotami. Po prostu cieszymy się, że tu jesteśmy. Trump jest najlepszym prezydentem w historii. Wierzymy, że najlepsze dopiero przed nami. Cieszymy się, że możemy tu być, wspierać jego i nasz kraj. Czego chciałaby pani życzyć swojemu krajowi? Pokoju, dobrobytu, radości, jedności, żeby ludzie potrafili się dogadywać, kochać nawzajem i pomagać sobie, mówiła mi zwolenniczka Donalda Trumpa przy National Mall. To posłuchajmy kolejnego głosu. Od 6 lat zawsze noszę zieloną czapkę. Dlaczego akurat zieloną? Bo wyróżnia się w Morzu Czerwonych. Wszędzie są czerwone czapki. Kiedyś je zmieniałem. Mam w domu chyba z 50 czapek MAGA. 50? Tak, mam złotą, niebieską, żółtą, granatową, jasno-niebieską, czarną, białą, moro. Kiedyś je zmieniałem, ale zrozumiałem, że zielona najbardziej się wyróżnia. Ludzie potem mówią, to byłeś ty? A ja staram się jak najczęściej stać za Trumpem, żeby było mnie widać. Jest pan największym zwolennikiem Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych?
1: Tak.
0: Byłem już na jego 116 wiecach. Inauguracja obchodów w Waszyngtonie zgromadziła w dużej mierze zwolenników obecnego prezydenta, który po zakończeniu przemowy wykonał na scenie swój słynny taniec.
2: Tak, tak właśnie było w Waszyngtonie. Donald Trump, tańczący YMCA. Village People, co za koincydencja niesamowita. Lidii Krawczyk możecie posłuchać w podcaście, który na naszej stronie Ameryka i ja, a u nas teraz niekończąca się opowieść.

0: Niekończąca się opowieść wybrzmiewa w czwartkowym śniadaniu mistrzów, a u nas przedłużony protest przeniesiony z Paryża do Londynu. O tym najprawdopodobniej już za chwilę opowie nam Marlena Chudzio. Będą także utrudnienia drogowe i sprawy polityczne związane z Szymonem Hołownią.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na wieści z kraju i ze świata. Tema dla nas o tej porze w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 92 między Kołem a Kutnem w Wielkopolsce. Dwa auta osobowe zderzyły się w Stawiskach. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Szymon Hołownia chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. Dowiedział się nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Niewykluczone, że polityk obejmie stanowisko, gdyby Paweł Ślis, aktualny szef klubu, oficjalnie wystartował w kampanii na prezydenta Krakowa. Tak mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
2: Chodzi o jego większe zaangażowanie tu w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać.
1: Przed Szymonem Hołownią nie ma już przyszłości politycznej, uważa z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: To takie jojczenie, to takie pokazywanie, zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję, nie wiadomo co ja zrobię, podejmę decyzję za 2-3 miesiące. Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
1: W miniony weekend Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Czołowi tenisiści świata w Londynie zamierzają kontynuować rozpoczęty w Paryżu przy okazji French Open protest. Dotyczy on wysokości nagród finansowych oferowanych przez turnieje wielkoszlemowe. Organizatorzy Wimbledonu w komunikacie wyrazili z tego powodu zaskoczenie i rozczarowanie. Tenisiści ponownie planują ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed rywalizacją na londyńskiej trawie do 15 minut. To odpowiada 15% udziału w przychodach, które są im oferowane. Uważają, że to za mało. W trakcie innych imprez WTA i ATP do puli nagród trafia około 20%.
0: Do naszej puli poranka kolejna porcja faktów dotrze o 9:00, wtedy wraca do nas Marlena Chudzio, a my teraz zerkamy do pogody. Nad większością naszego pięknego kraju bezchmurne niebo. Najchłodniej jest na Suwalszczyźnie oraz na Podhalu. Najchłodniej to znaczy nadal bardzo ciepło. 18 stopni tam, 20 w Kielcach, 21-22 na Mazowszu, 23-24 stopni już w rejonie Zielonej Góry. Dziś nawet do 33 stopni. Przed takim upałem lepiej się chować w cieniu. 8.33 z Króla Rozrywki, teraz dźwięki, a potem rozrywka na najwyższym poziomie, czyli teatr. Będziemy mieli wieści od Natalii Grzeszczyk, czyli taką zapowiedź tego, co się zowie Café Classic, czyli programu Natalii, który zawsze w soboty po 17 u nas.

0: Obiecałem teatr, będzie teatr po królu rozrywki, by to wypadało właśnie teatralnymi wieściami się z wami podzielić. W ostatnim przed wakacjami wydaniu teatralnej audycji Café Classic pojawi się Robert Czebotar. To jest aktor, który użyczył głosu postaci szeryfa Chudego. Zresztą słyszeliście, jak świetnie sobie radzi w tej roli, albo w kinie, bo piąta część tej historii jest w kinach polskich, albo na naszej antenie, bo Robert się pojawił w ubiegłym tygodniu. Będą również bilety na pierwszą w nowym sezonie teatralnym premierę Teatru Szóste Piętro. Spektakl to antropologia. Na scenie Katarzyna Figura, Pola Gonciarz, Helena Sujecka i Adrianna Kalska. Reżyseruje Katarzyna Warnke.
1: Jest to sztuka w sumie o relacjach, bardzo skomplikowanych relacjach, bliskich relacjach rodzinnych i osobistych, w które wkracza AI. I jest to dla nas rodzaj próby. Jest to sprawdzian, kim jesteśmy, jaki jest sens, który odnajdujemy w relacjach. Są cztery kobiety na scenie, więc to już jest samo w sobie ciekawe dla mnie.
2: I to jakie kobiety.
1: I to jakie. No tak, i wśród nich jest też model językowy, czyli AI. To jest historia o programistce, która ma siostrę, bardzo niesforną, trudną w relacji, która zaginęła. I ponieważ może to zrobić, projektuje taki właśnie model językowy, który jest tą siostrą. Nie wiadomo, czy ta siostra nie żyje, czy nie. W każdym razie ona ma do niej wciąż żywe emocje i postanawia zbudować taki model językowy. Nasz model językowy nie jest typowy. Myślę, że typowo dzisiaj AI działa jednak na nasze relacje destruktywnie. Izoluje ludzi. Po prostu ta rzeczywistość AI jest bardzo samolubna, w sensie zbiera informacje, ściąga z nas wszystko, co może, żeby się rozwinąć. Mhm. Za tymi modelami, za AI stoją wciąż ludzie. Ludzie, którzy myślę, że chcą rządzić światem. To jest takie bardzo ludzkie pragnienie, ale potworne rządu dusz. I myślę, że ten tekst Antropologia jest świetny ze względu na to, że proponuje właśnie model AI bardziej zaawansowany, czyli taki, który będzie wchodził w relację z człowiekiem, dosyć intymną, ale jednak będzie tego człowieka kierował w stronę jednak relacji ludzkich i szukał błędów w myśleniu i tak dalej. Więc to jest pieśń przyszłości, o ile osoby, które są odpowiedzialne za kształtowanie tych narzędzi, będą chciały w tę stronę poprowadzić te narzędzia AI. I do tego potrzebna jest nam świadomość, społeczna świadomość zagrożeń. Edukacji jest wciąż mało, wciąż te narzędzia nas pochłaniają i chodzi o to, żebyśmy pozostali operatorami tych narzędzi i żebyśmy jakby zyskiwali świadomość, która jest niezbędna do tego, żeby panować nad rzeczywistością.
0: Taka opowieść teatralna to przed nami do rozmowy z Katarzyną Warnkę o antropologii, która będzie miała premierę we wrześniu w Stołecznym Teatrze Szóste Piętro. Wrócimy już w najbliższą sobotę po 17 do Café Classic. Zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: reklama.
1: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: jeden z moich ulubionych soundtracków, Pulp Fiction i Girl. 10 minut brakuje do godziny 9.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A na tej mapie jako pierwsze miasto Toruń nam pięknie stanie i to już 1 lipca od 10 na dachu kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Popłyną rozmowy w ramach naszych odwiedzin u was. Filmowa mapa Polski z RMF Classic. Ja tam będę, bo idę, jak to mówią, na pierwszy ogień. Bardzo chętnie się z wami spotkam. 10 dach kawiarni przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Będzie nas na pewno widać, a co więcej słychać. To dla tych, którzy dopiero teraz złapali się, co to takiego filmowa mapa Polski z RMF Classic. To jest projekt, w którym odkrywamy z wami znane miejsca z kultowych filmów i seriali Toruń dzięki kadrom z Prawa i Pięści, Rejsu i wielu innych produkcji. Jest takim właśnie miastem. Miastem przez was wybranym. No a wy możecie cały czas zgłosić swoją miejscowość, swoje miejsce, uzasadniając oczywiście to. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl, a my 1 lipca, czyli za tydzień już w środę, widzimy się rano w Toruniu.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Mazurek od pana Chopina. Przed 9:00, a o 9:00 fakty od Marleny Chudzi, a w tych faktach?
1: A w tych faktach spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Kiedy do niego dojdzie, to ustalił nasz dziennikarz i o tym będzie w faktach.
2: Reklama.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
0: 9:00 już, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Na początku przyszłego tygodnia najprawdopodobniej dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Były radny Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżurów, jak ujawniły media, prowadził działalność polityczną. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami i te sprawy wyjaśnia prokuratura. Michale, jaki ma być efekt spotkania premiera z szefami NFZ-u?
15: Dzień dobry. Główny cel to znalezienie pomysłów, jak rozwiązać albo przynajmniej złagodzić problemy w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są właśnie takie nieprawidłowości i takie wątpliwości, które teraz dotyczą Warszawskiego Szpitala Południowego. Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, oficjalnie. Niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
1: Nie mamy żadnego sygnału, aby polscy obywatele ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór zaznacza, że obecność polskich obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki. Eksperci mówią, że w trzęsieniu ziemi w Wenezueli mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Na razie pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez potwierdziła śmierć co najmniej 32 osób. Dodała, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Poruszone tragedią są władze Stanów Zjednoczonych. Oferują pomoc, ale nie tylko one. W faktach Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
16: Dzień dobry. Oprócz Stanów Zjednoczonych pomoc Wenezueli deklarują już kraje Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że Wenezuela poprzez ONZ zwróci się w najbliższych godzinach o pomoc do innych państw dysponujących ciężkim sprzętem, a przede wszystkim ekipami poszukiwawczo-ratowniczymi, o wsparcie w poszukiwaniu osób, które znalazły się pod gruzami. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są już gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru. Prezydent Brazylii informuje, że przygotowywany jest plan pomocy dla Wenezueli. Gotowość zespołu ratowniczego zgłasza już Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, że na wodzie obserwować, co się dzieje dookoła i uważać na innych trzeba absolutnie koniecznie i zawsze.
17: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
18: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce.
17: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Powoduje to cięcie zapłonu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
1: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Pogoda w pierwszy weekend wakacji zdecydowanie będzie kusić do rozrywki na wodzie.
0: Tylko ostrożnie z tym opalaniem nad wodą, bo będzie naprawdę bardzo gorąco, o czym dziś i jutro będziemy Was informować. Fakty wracają o 9.30. Teraz zerkamy do pogody. Już teraz nas solidnie słońce dogrzewa w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, nad Soliną, w Poznaniu. Dziś do 33 stopni, teraz najcieplej na przykład w Poznaniu, w Wielkopolsce. Tych stopni mamy 25. Bezchmurne niebo od Zielonej Góry przez Wrocław, Katowice aż po Rzeszów. Niewielkie zachmurzenie na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. I tak właśnie dzisiaj ma być gorąco i pogodnie. 4 po 9. Przeciwko nim. To jest hasło przewodnie Festiwalu Miłosza, który w sobotę rozpocznie się w Krakowie po 9.30 o tym ważnym wydarzeniu. Nie tylko dla tych, którzy lubią, kochają poezję, opowie nam Maria Świątkowska. Wpadnie też do nas za moment, na moment, Tytus Hołdys, który dziś ma ostatnie spotkanie w sezonie w ramach programu Między Ścieżkami, ostatnie przed wakacyjną przerwą. No i jeszcze profesor Ryszard Tadeusiewicz oczywiście się pojawi. On z kolei sprawdza dla nas, kto wpadł na to, żeby oczyszczać stal.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.
0: My mamy misję? Oczywiście, że ja mam misję bardzo prostą. Sprawić, by ten poranek od poniedziałku do piątku zaczynał wam się po prostu nie najgorzej. Jak już jest dobrze, to jest naprawdę co najmniej nieźle. Ennio Morricone, misję.

0: Muzyka z Baby Drivera, Dave Brubeck. To za nami, a przed nami ostatnie przed wakacjami wydanie Techniki dla laika. Pan profesor z naukowym zacięciem tropi wynalazców, którzy wpadli na podobne pomysły mniej więcej w tym samym czasie. Dziś sprawa związana ze stalą.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Kolejna technika odkryta przez więcej niż jednego wynalazcę czy technologa to była metoda oczyszczania stali. Stal, która była wytapiana najpierw w różnego rodzaju mniejszych urządzeniach, potem w wielkim piecu, była nadmiernie zanieczyszczona węglem i wobec tego usuwanie tego węgla przez odkuwanie między innymi było kosztowne i trudne. I wobec tego wpisał się do historii rozwoju techniki metalurgicznej, ale całej historii rozwoju techniki, Henryk Bessemer, Anglik, który prowadził patent na tak zwaną metodę Bessemera. Były specjalne tak zwane piece bessemerowskie, które oczyszczały tą stal, czyniły ją po pierwsze doskonalszą, a po drugie po prostu czystą. Natomiast okazało się, że Bessemer wynalazł tą swoją metodę w 1855 roku, a wcześniej w 1851 roku ten sam pomysł, tyle że bez przełożenia na praktykę przemysłową, miał Amerykanin William Kelly. Wobec tego William Kelly zapisał się w historii wynalazków tych związanych z fizyką, natomiast Henryk Bessemer, Anglik, stał się twórcą technologii, która przez długie lata, dopiero technologia konwerterowa to wyparła. Piece Bessemera były m.in. w Nowej Hucie.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Na ścieżce poranka Argyle, Tajny Szpieg, muzyka Lorne Balfe. Dużo muzyki dzisiaj u nas specjalnie wybranej przez Tytusa Hołdysa po 18. Tytus z nami w studio. Gdybyś miał wybrać jedną płytę Tytusie z kolekcji swojej, która idealnie nadaje się na wakacyjną podróż, co by to takiego było?
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Jedna płyta na wakacje, a widzisz, tu cię chyba zaskoczę. Od wielu już lat moją drugą muzyczną miłością obok muzyki filmowej jest amerykański folk i muzyka country. Jak tak sobie jeździmy na rodzinne wakacje w lato, to wtedy zabieram ze sobą przenośny gramofon, bo taki posiadam, i kilka albumów z tego rodzaju muzyką właśnie. Ukochana płyta to Traveler Chrisa Stapletona, zaś jeśli chodzi o soundtracki, to na takich wakacjach nie może zabraknąć płyty z muzyką do filmu Co jest grane Davis braci Coen. To są moje stałe wakacyjne typy.
0: Przyznam bez ogródek, Traveler Stapletona to jest naprawdę świetny krążek na drogę. A co u ciebie przed wakacjami jeszcze w programie Między ścieżkami po 18 u nas?
1: No właśnie, dziś ostatnia przed wakacyjną przerwą podróż Między ścieżkami. Starałem się przygotować zatem program, w którym nie zabraknie zarówno gorących premier, ale też i klasyki, czy takich mniej znanych, ale naprawdę znakomitych tematów filmowych. Zatem wysłuchamy muzyki z nowego Toy Story. Pojawi się też premierowo film Robin Hood, Koniec legendy z Hugh Jackmanem. Do tego też kompozycje Michaela Kamena, w tym jego przepiękna Symfonia Życia, wybitna wręcz ilustracja. Będzie też coś dla miłośników gier wideo. Będzie także temat z filmu Supergirl, który to już od jutra w naszych kinach. Sporo dobrego, tak sądzę. A dobra wiadomość jest też taka, że przygotowuję również coś specjalnego dla naszych słuchaczy na wakacje, ale o tym więcej już niebawem.
0: Co to takiego będzie, mam nadzieję, w poniedziałkowym poranku się dowiecie. Tymczasem Tytus, klasycznie Między ścieżkami, z nami dziś po 18. Śniadanie mistrzów.

0: Kultowy temat z Love Story w wykonaniu Tuczelos. 9:27, za chwilę kolejna porcja faktów od Marleny Chudziu, a w tych faktach między innymi sporo tych kilogramów narkotyków przejęli kujawsko-pomorscy policjanci. W jakich okolicznościach? O tym za chwilę się dowiecie od nas.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

0: 9.30. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że Stany Zjednoczone natychmiast wyślą ratowników i środki medyczne do dotkniętej trzęsieniami ziemi Wenezueli. Zginęły w nich co najmniej 32 osoby. Szef dyplomacji USA przekazał Wenezueli najgłębsze wyrazy współczucia. Za wsparcie podziękowała już pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez.
2: En las próximas horas.
1: W nadchodzących godzinach będziemy przyjmować ratowników z krajów, które już nawiązały kontakt z naszym rządem. Chcę podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego rządowi, który pozostaje w stałym kontakcie z rządem Wenezueli, ze wszystkimi naszymi władzami, oferując wsparcie i solidarność. Zdjęcia i filmy z dramatycznej akcji ratunkowej publikujemy na rmf24.pl. Ponad 200 kg narkotyków przejęli kujawsko-pomorscy policjanci. W jednym z mieszkań w Bydgoszczy zlikwidowali magazyn, w którym znaleźli 198 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 amfetaminy i 46 kg tabletek Xanax, mówiła Monika Chlewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera.
1: Następnego dnia zatrzymano kolejne dwie osoby powiązane z magazynem. Wartość przejętych środków odurzających to 10 milionów złotych. Polskie firmy będą dziś walczyć o zdobycie jak najlepszych umów z ukraińskimi partnerami. W Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Program podzielono na 5 filarów tematycznych. Biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki. Więcej o tym w faktach za pół godziny.
0: A my teraz zerkamy na pogodową mapę. Jak wiecie, jestem pogodowo bardzo uczciwym człowiekiem, więc czwartek będzie gorący, piątek będzie gorący, a w sobotę będzie gorąco, a w niedzielę będzie naprawdę upalnie, do 37 stopni, nawet w cieniu miejscami. Co najmniej do końca tygodnia szukamy, więc miejsc schronienia przed upałem, dziś do 33 stopni maksymalnie. Już teraz sporo słońca, bezchmurne niebo nad większością kraju i naprawdę wysokie temperatury. Tak patrzę jeszcze od 19 do 25, 26 stopni. Bardzo przyjemnie. A w sobotę, także w chłodnych pomieszczeniach, Festiwal Miłosza się rozpoczyna w Krakowie. Wielkie, światowe tak naprawdę, bo nazwiska światowe, święto poezji i dyskusji, dla których poezja często jest pretekstem, bodźcem. O tym więcej za chwilę wam poopowiadamy. Wcześniej You Are So Beautiful i Joe Cocker.

0: No prawie codziennie mógłbym słuchać. You are so beautiful. 9:36.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: A z nami gościni Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Miłosza, który od najbliższej soboty w stolicy Małopolski, czyli w Krakowie, wielkie święto poezji, powiedziałem światowe, bo rzeczywiście, Mario, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest tak, że wiesz, że co roku, jak to mówią kolokwialnie, dowozicie, a tak naprawdę przywozicie nam autorów i autorki nie tylko z krajów sąsiedzkich, ale z całego świata.
2: Tak, ja zawsze mówię, że Festiwal Miłosza ma być taką okazją do tego, żeby publiczność nasza poznała takie głosy ze światowej poezji, które albo są bardzo dobrze znane, albo wręcz przeciwnie, jeszcze nie do końca rozpoznane i mogą być okazją do takiego poszerzenia czytelniczych horyzontów, dowiedzenia się czegoś ciekawego, nie tylko o poezji, ale też o świecie.
0: Takim nazwiskiem, jednym z nich jest Raul Surita, który już otrzymał Nagrodę Szymborskiej, bo ta nagroda w tej kategorii jest ogłaszana zawsze wcześniej, bo to jest ta kategoria poezja w przekładzie. Dostał ją wspólnie z tłumaczką jego poezji na język polski, Martą Elej-Cichocką, za swój tom, no, który jest, mam wrażenie, taką kwintesencją tego, o czym dzisiaj w ogóle opowiada tegoroczna odsłona Festiwalu Miłosza. Przeciwko nim to jest hasło przewodnie. No i w tej poezji znajdziemy to wszystko, co jest tym wyrazem buntu, zastanowienia się, zadumania nad, przepraszam, powiem patetycznie, ale o to mniej więcej chodzi, nad kondycją świata.
2: Tak, dokładnie. To była taka myśl, która przyświecała nam w tworzeniu tego line-upu, można powiedzieć, z którego rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni, bo udało się sprowadzić nazwiska naprawdę światowego formatu. Raul Surita jest oczywiście jednym z nich. Jest to właściwie, można powiedzieć, legenda poezji i ten monumentalny tom Surita, który zdobył tę Nagrodę Szymborskiej za tom tłumaczony, jest takim świadectwem właściwie jego twórczości, która jest wyrazem sprzeciwu wobec reżimu niesprawiedliwości. Ale na przykład Klaudia Rankin również jest taką poetką bardzo uznaną, bardzo ważnym głosem współczesnej amerykańskiej poezji. Niektórzy by powiedzieli, że najważniejszym. I tom Obywatelka w przekładzie Joanny Monk, który możemy również po polsku przeczytać, jest też takim dziełem, świadectwem współczesnej kondycji mieszkańców Stanów Zjednoczonych, które pokazuje różnego rodzaju przejawy systemowej przemocy, mikroagresji i jest takim bardzo, bardzo silnym głosem oporu wobec tych zjawisk.
0: No i mógłbym pewnie jeszcze prosić cię o wiele takich nazwisk, bo rzeczywiście ten temat będzie się przewijał w rozmowach na tegorocznej odsłonie Festiwalu Miłosza. Do tych nazwisk, które wymieniłaś, dorzucę jeszcze jedno: Amina Elmi, czyli autorka, która otrzymała wyróżnienie bardzo ważne, Europejski Poeta Wolności. To jest nagroda nad morzem przyznawana na południu. Będzie z nią rozmowa. Oprócz tego goście z Polski, będzie ich całkiem sporo. Wśród nich między innymi Antonina Tosiek, która w zeszłym roku otrzymała Nagrodę Szymborskiej. Jak to w tym roku walczy o to bardzo ważne i finansowo przyjemne jednak dość wyróżnienie, no to o tym jeszcze wam opowiemy za chwilę.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: jak nie patrzeć w tą przyjemną stronę, kiedy wszystko policzone i tak za 48 godzin to będziemy mogli krzyknąć wakacje, hurra! A jak wakacje się rozpoczną, to rozpocznie się też festiwal w Krakowie.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: I to nie byle jakie wydarzenie, nie byle jaki festiwal. Kolejna odsłona festiwalu Miłosza. Maria Świątkowska cały czas z nami, dyrektorka wykonawcza tego festiwalu. No, powiem tak, trochę to będzie podchwytliwe. Taki mam koncept. Wiesz, ja jestem jak jeden z miliona Polaków, który ma schowaną w szufladzie swoją poezję, którą kiedyś napisał jako dzieciak, młody człowiek. No ale jak każdy z miliona Polaków, nie czytam na co dzień poezji innych, bo moja jest po prostu świetna, chociaż nie nadaje się do publikacji. Czy jeśli nie czytam na co dzień poezji, to mogę się pojawić na festiwalu Miłosza?
2: Jak najbardziej, no bo na festiwalu pokazujemy to, że poezja może być, może przybierać bardzo różne formy. I gdybyś, znaczy zakładam, że mówisz prawdę.
0: No nie, dobra, przepraszam, przyznaję się, trochę czytam
2: trochę
0: jednak.
2: Czytasz. Ale gdybyś na przykład nie czytał, to zaproponowałabym ci wydarzenia performatywne, takie, które nie tylko są rozmową na temat książki, chociaż te...
0: Poetycki slam.
2: Chociaż te rzeczywiście mogą być też ciekawe i są. Natomiast właśnie slam poetycki, czy performanse takie jak Greenwashing Alicjes Martinez-Juan, czy performance Anny Adamowicz, to są takie wydarzenia, które mogą być atrakcyjne również dla tych, którzy, dla których ta poezja jest takim, jak do, którzy do poezji podchodzą jak do jeża. A wiadomo, że takich osób jest sporo, no i to jest zawsze wyzwanie takie organizacyjno-programowe, jak to ugryźć, ale nie aż tak trudne, dlatego że tak jak powiedziałam, ta poezja może przybierać najróżniejsze, najciekawsze, najrozmaitsze formy.
0: To ważna informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby się zorientować, co dzieje się w poezji. Takim wynikiem, wyławianiem zajmuje się konkursowe jury Nagrody Szymborskiej, tych rzeczy, które w polskiej poezji gdzieś tam pulsują. No i mamy 5 tomów nominowanych. Laureata, laureatkę poznamy w poniedziałek wieczorem.
2: Tak, tak. Tak jak co roku gościmy nominowanych do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, to też jeżeli ktoś poezję trochę czyta, a trochę nie wie za co się zabrać, no to takim punktem startowym może być lista tych nominowanych, bo to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, znakomite tomy. Ja tylko przypomnę, że na liście znalazła się Agata Puwalska z tomem Alice Ubo, Marlena Niemiec z tomem Skroń, Maria Kwiecień z książką Outback, debiutem, Zofia Bałdyga z nauką oddychania, no i Jerzy Jarniewicz z tomem Trzy kobiety. To jest bardzo różnorodna, świetna piątka i bardzo, bardzo zachęcam do lektury.
0: Do tego wszystkiego dorzućmy jeszcze tom już nagrodzony, którego autorem jest Raul Surita. To książka poetycka w tłumaczeniu Marty Eloi Cichockiej i tą nagrodę, tego laureata i laureatkę poznaliśmy już wcześniej. Gdzie spotkania w tym roku?
2: Spotkania odbędą się w Pałacu Potockich oraz w spółdzielni Ogniwo. To są takie dwie główne lokalizacje festiwalowe, ale będzie w programie również spotkanie, właściwie taki performance, to też dla tych, którzy są głodni nieoczywistych form, czyli czytanie performatywne autobiografii Czerwonego Ann Carson, która na Kopernika 15.
0: No to akurat czytałem.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 10:00, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
13: W Warszawie rozpoczyna się najgorętsza od miesięcy sesja Rady Miasta. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Będzie także temat Szpitala Południowego. Radnym opozycji nie wystarcza odwołanie Rady Nadzorczej tej placówki. Chcą iść dalej. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wnioskować o odwołanie trojga wiceprezydentów.
14: Jest to pani Kaznowska odpowiedzialna za zdrowie, pan Męcina, który odpowiada za Rady Nadzorcze, czyli obsadzanie tych rad nadzorczych, oraz pani Machnowska-Góra.
13: Mówi Damian Kowalczyk z PiS. Adrian Zandberg, poseł Razem, nazywa instytucję w Warszawie paśnikiem dla swoich i oczekuje dymisji szefa MSWiA.
15: Pan minister Marcin Kierwiński, to są jego ludzie, to jest jego ośmiornica i najwyższy czas, żeby to on poniósł polityczną odpowiedzialność.
13: A radna Koalicji Obywatelskiej Renata Niewitecka uważa, że sprawa toczy się właściwie.
16: Pan prezydent zareagował natychmiast, odwołał zarząd spółki, wprowadził kontrolę, złożył zawiadomienie do prokuratury i teraz wszyscy czekamy na wyjaśnienia.
13: Dziś mieszkańcy na sesję Rady Miasta nie wejdą, ale zamierzają protestować przed budynkiem.
17: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
13: W Gdańsku rusza dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek pytał, z jakim nastawieniem na konferencję udają się największe polskie przedsiębiorstwa.
18: Większość gigantów polskiej gospodarki wychodzi z założenia, że na takim wydarzeniu nie można się nie pokazać.
19: Po to, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, pokazać, jakie mamy kompetencje, jaki może być nasz udział we wsparciu odbudowy Ukrainy.
18: Mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimexu, firmy, która jest ostrożna w kreśleniu planów na odbudowę Ukrainy. Kontrakty tak, ale dopiero gdy ustaną działania wojenne. Szansą przygląda się też handel. Allegro przygotowuje się do pilotażu projektu, który otworzy portal na rynek ukraiński. Będą też banki, m.in. Pekao S.A. i Pekao BP w roli możliwych źródeł finansowania, ale też dostępu do międzynarodowych funduszy. Budowanie relacji z partnerami z Ukrainy zapowiadają też przedstawiciele zupełnie innych sektorów. sektorów. Podmioty takie jak Orlen, KGHM czy PGE. Z Gdańska Igor Skrzypek.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Alertami drugiego stopnia objęty jest prawie cały kraj. Na południu i na północy w niektórych powiatach ogłoszono alerty pierwszego stopnia. Między innymi w Warszawie wystąpią gwałtowne burze. W związku z tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się ze służbami.
0: Nadchodzące upały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apeluję do mieszkańców o ostrożność i przede wszystkim o regularne picie wody, aby uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu. Pamiętajmy, aby nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę, ponieważ temperatura w zamkniętym samochodzie bardzo szybko osiąga poziom zagrażający życiu.
13: Upały będą występowały w kraju także w przyszłym tygodniu. Islandia okrzyknięta została najspokojniejszym krajem świata. Pod uwagę brane było ryzyko konfliktów zewnętrznych, poziom przestępczości, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i systemu wsparcia socjalnego. Nordyckie państwo po raz kolejny trafiło na szczyt tego zestawienia i utrzymuje pozycję lidera nieprzerwanie od 2008 roku. Ale i krajowo mamy się z czego cieszyć. W tym roku Polska znalazła się na 22 miejscu, notując ogromny awans.
12: Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni Celsjusza, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 34 na zachodzie. Wiatr wiać będzie słaby.

Za każdym razem, kiedy utwór Michaela Nymana z filmu Fortepian pojawia się w ramówce RMF Classic w naszej playliście, myślę, że 1000 razy już słuchaliśmy tego utworu i kiedy on istnieje na powrót, znowu zachwyca. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną, a te słowa mówię ja, Magda Juszczyk. Dzisiaj zastępuję Katarzynę Chnat w programie, w którym mnóstwo atrakcji do godziny 14. Plecak pełen pomysłów, wypełnimy go razem. Dokąd się wybierzemy? Dzisiaj taki cel wybrałam, który mam nadzieję również wam się spodoba. Mnóstwo atrakcji w programie słonecznych, turystycznych. Filmową mapę Polski wam też przedstawimy w kontekście kolejnego miasta, jakie odwiedzimy. Zdradzę wam taki sekret. No i mnóstwo fantastycznej muzyki na dobry początek naszego spotkania. Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka w utworze zatytułowanym Z tobą chcę oglądać świat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
0: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie.

0: Minuty kulturalne RMF Classic.
1: W Kinotece rozpocznie się dziś festiwal, którego nazwę trudno w mediach wypowiadać. Ograniczmy się do skrótu. WTF Fest. To festiwal filmów, które przekraczają granice estetyczne, moralne i gatunkowe. Do 28 czerwca na ekranach Kinoteki prezentowanych będzie 13 filmów, obok których nie sposób przejść obojętnie, ponadczasowe klasyki, nowości kultowe w chwili premiery i przegapione perły. Dziś o godzinie 19 pokaz filmu Crash Davida Cronenberga. W kinie Muranów o godzinie 16 zaplanowano seans filmu dokumentalnego Kumotry. To projekcja z polskimi i angielskimi napisami. Film zdobył uznanie na międzynarodowych festiwalach i jest opowieścią, która przedstawia z humorem i czułością niezwykłą przyjaźń dwóch kobiet mieszkających w polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Kanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Pozostają wspomnienia o czasach, które już nie wrócą i wspólne stawianie czoła wyzwaniom codzienności. Nostalgiczny obraz niknącego świata skrzy się bezpretensjonalnym humorem i zachwyca zdjęciami, oddającymi zniewalający urok karpackiego pogórza. Reżyserka tworzy wzruszający film o pamięci, przyjaźni i przemijaniu. Kumotry Emilii Śniegowskiej dziś w kinie Muranów o godzinie 16 z polskimi i angielskimi napisami.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
2: Reklama.
3: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
4: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
3: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
4: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Porek.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Jako nowość w naszej playliście pojawił się jakiś czas temu utwór sygnowany nazwiskiem Harry'ego Stylesa. Ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary i my bardzo chętnie wracamy do utworu, który teraz właśnie się pojawia. Sign of the Times.

0: Harry Styles w utworze z filmu, w którym no właściwie wyprawa w kosmos była istotna, a my dzisiaj próbujemy sensownie spakować plecak do sugerowanej przez nas wyprawy. No i nie wiem, czy jest taki plecak, by się sensownie spakować, gdy się na Księżyc na przykład wybieramy, ale ja mam dla was zupełnie inny cel, łatwiejszy do osiągnięcia i jak mniemam, bardzo interesujący.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: W tej naszej zabawie szukamy wspaniałych miejsc, do których można by się wybrać, na przykład latem. Wy też możecie nam proponować i zupełnie inne cele, dokąd waszym zdaniem warto pojechać. Możecie mieć zupełnie odmienne propozycje niż te, które nam chodzą po głowie. Możecie je jakoś uzasadniać. Myślę, że się dogadamy. Na www.rmfclassic.pl znajdziecie formularz, by wziąć udział w tej naszej wakacyjnej zabawie, plecak pełen pomysłów. A dokąd proponuję wam wyprawę dzisiaj ja? Proponuję spakować plecak na taką wyprawę, która jest niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Warto poznać historię miasta, a właściwie kraju, w którym to miasto się mieści. Historia jest dość smutna, jak sądzę, ale warto ją poznać, bo ona też jakoś łączy się z tym, co przeżywał nasz kraj dekady temu. Możecie śladów doświadczeń społecznych szukać w poezji, literaturze, ale też kinie. Był czas, że filmowcy z kraju, w którym jest to miasto, jakie wam dzisiaj polecam, jest to stolica tego kraju, był czas, że filmowcy stamtąd odnosili sukcesy na światowych festiwalach. Mówiło się nawet o nowej fali stamtąd. Kinematografia dość chyba niewielka, ale bardzo interesująca. Począwszy od pierwszej dekady XXI wieku, tak się o tej nowej fali mówiło, motywem w tej kinematografii był rozrachunek z okresem totalitarnych rządów komunistycznych. Estetyka tych filmów była wzorowana na dziełach braci Dardenne, a celem twórców była jak największa autentyczność przedstawianych wydarzeń. I to jest pierwsza z tych dzisiejszych podpowiedzi w naszej zabawie Plecak pełen pomysłów.

0: Zbliża się godzina 11. Czekamy już na najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11 w RMF Classic. Pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
13: Rozpoczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Podczas sesji otwierającej dwudniowe spotkanie premier Donald Tusk powiedział, że obecność zebranych jest znakiem, że słowo solidarność, tak związane z Gdańskiem, to nie jest puste słowo. Zwrócił się także do premier Ukrainy Julii Świrdenko.
14: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie. Na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę.
13: Premier Julia Świrdenko, reprezentująca Ukrainę, powiedziała, że w ciągu kolejnych 2 dni konferencji oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 100 milionów euro. Zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Padły one w czasie spotkania przywódcy USA z sekretarzem NATO. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był w Białym Domu. Trump zasugerował po raz kolejny, że ma ogromną siłę.
15: Dzień dobry. Tak, i wpływ na to, co się dzieje.
16: The same thing in Poland.
12: He was number 10.
15: Karol Nawrocki.
12: I endorsed him.
16: W Polsce on był 10. Udzieliłem mu poparcia. Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem i go poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, powiedział Donald Trump. Wszystko wskazuje na to o prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był on 10. przecież, walczył w drugiej turze. Tam nie było 10 kandydatów. Na pewno też nawet w pierwszej turze Karol Nawrocki nie był 10. w sondażach. Zadziwiające jest też to, że powiedział, że nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem, bo wydawało się, że miał przecież dobre relacje z Andrzejem Dudą, który zresztą nie startował w wyborach prezydenckich. Czy wygrana Karola Nawrockiego to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat? To chyba też nie jest prawda. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie czerwonego alertu pogodowego we Francji. Służby apelują o rozwagę i ostrożność, między innymi o nieuprawianie sportu na powietrzu w wysokiej temperaturze. Ostrzegają też turystów. Wiele atrakcji turystycznych jest zamkniętych lub pracują w innych godzinach, jak wieża Eiffla.
17: I am hot, yes.
13: Jest mi gorąco, ale nie sądzę, żeby było mi cieplej, gdybym weszła na górę. Dlaczego nie zamykają ulicy? Trzeba się z tym pogodzić, mieli swoje powody, żeby ją zamknąć. Mówiły paryskie turystki. Fala upałów wieczorem ma się zacząć wycofywać. Pogodowy alert obowiązuje w 72 departamentach kraju. A do Polski wysoka temperatura zaczyna wkraczać. Zraszacze i poidełka, tak Warszawa szykuje się do fali upałów. Beczkowozy oferują chłodną warszawską kranówkę.
18: Uważam, bardzo dobry pomysł.
19: Często pan tutaj zagląda?
18: Często, bo tutaj akurat pracuję w autobusie turystycznym, więc często tutaj zaglądam i piję wodę.
20: Ludzie sobie piją tę wodę i są zadowoleni z tej akcji.
19: To jest dobra woda, przebadana?
20: Tak, woda jest dobra, smaczna, no, czysta i przede wszystkim chłodna.
21: To jest dobry pomysł według mnie.
22: Bardzo dobry sposób na ogłoszenie programu.
21: No, raczej tak.
23: No na pewno, woda zawsze do tego dobrze służy, w przeciwieństwie do soków jakichś czy innych tam cukrów.
13: Usłyszał od mieszkańców stolicy reporter RMF Max Przemysław Mzyk.
0: Dziś temperatura maksymalna od 24-25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie, do 34 na zachodzie. Na wybrzeżu miejscami 22-23 stopnie Celsjusza, wiatr wieje słaby i umiarkowany. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane.
24: RMF Classic. Wśród gwiazd.
25: Tu Joanna Kulik.
26: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
27: Je suis Alexandre Desplat.
28: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Koda. Pamiętacie jeszcze tę produkcję? Nie wiem, czy wszyscy widzieli ten film o światowym wręcz rozmachu i rozgłosie. A my w RMF Classic zajmiemy się teraz kolejną wskazówką dla tych, którzy bawią się razem z nami w te niezwykłe wakacyjne plany, w ramach których przyda się wam nasz plecak.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Dokąd jedziemy? Oczywiście jedziemy w bardzo szczególnym celu, na południe. Kiedy wyprawa jest na południe, to zazwyczaj wszystko się udaje, powiecie. Ale jeśli wybierzecie to miasto, może być różnie. Doznania estetyczne chociażby, jednych mogą poruszyć, zadziwić, a nawet zachwycić, a innych rozczarować, przygasić. Nie wiem, do której grupy wy się zaliczycie. Ja nie ukrywam, że mam słabość do tej stolicy pewnego południowego kraju. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1459 roku. Status stolicy kraju to miasto uzyskało w 1862. Znajdziecie w nim eklektyczną architekturę, która stanowi mieszankę zabudowy historycznej, socrealistycznej i nowoczesnej. I to oczywiście jest odzwierciedleniem historii miasta, o której można powiedzieć, że była burzliwą. Kolejne ciekawostki związane z tym miastem zdradzać wam będę dzisiaj w programie, w którym liczę też na to, że dobrze się bawicie, planując wyprawę. Dokąd się udajemy? Takie jest pytanie. Pytanie główne. Zgłaszajcie się do nas w formularzu na www.rmfclassic.pl. Wszystko, co tam znajdziecie, warte jest waszej uwagi. Znacie już adres strony. Wchodźcie tam i słuchajcie RMF Classic, bo będziemy zagłębiać się w kolejne szczegóły związane z celem tej wyprawy, którą przy okazji, powiem od serca, bardzo wam rekomenduję.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz.

0: niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: Dokąd jechać, dokąd plecak spakować? Mam dla was taką sugestię, byście udali się na południe do pewnego miasta, które chyba nie jest częstym turystycznym wyborem i na pewno rodzi rozmaite wrażenia w odwiedzających. Jednych zachwyca to miasto, innych nieco zasmuca, a jaki efekt wywoła w was? Bardzo to może być interesująca podróż, jeżeli interesujecie się na przykład architekturą albo historią Europy, no to to miasto jest interesującym celem. A jeżeli lubicie przyrodę, to tam też można zaznać oddechu. To miasto leży na dwóch brzegach pewnej rzeki. W obrębie miasta znajduje się też kilka jezior, a oprócz tego w centrum miasta znajduje się małe sztuczne jezioro. Jest ono otoczone przez ogrody, które zostały otwarte w połowie XIX wieku według planów architekta niemieckiego Karla Friedricha Wilhelma Mayera. Możecie tymi tropami znajdować odpowiedź na pytanie, na jakie miasto was dzisiaj namawiam na wyprawę, do jakiego miasta Europy. Wchodzicie do formularza na naszej stronie internetowej i tam zgłaszacie wasze propozycje, dokąd waszym zdaniem warto się wybrać, pakując plecak pełen przydatnych detali i oczywiście pomysłów. Rodzina Adamsów, ten motyw teraz w naszej stacji RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

0: plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: W naszym radiu inspirujemy Was do ciekawych podróży. Wybieramy cele wypraw wartych przedsięwzięcia. I to jest nasza zabawa przed wakacjami, którą oceniłabym jako zabawę na wagę złota. Zatem, gdy już zdecydujecie się obrać kurs, który dzisiaj Wam sugeruję, na południe Europy, to zajrzeć należy obowiązkowo do pewnej stolicy, w której architektura stanowi lekcję historii i szczególną przygodę estetyczną. Rozmowa o guście to będzie na pewno, kiedy już się tam znajdziecie. Możecie kłócić się z partnerami w podróży o to, czy wam się ta architektura podoba, czy też nie. Warto zwrócić uwagę na budynek rządowy, czyli siedzibę parlamentu. To jest bardzo spektakularna budowla. Rozpoczęcie budowy pałacu wymagało rozbiórki około 7 km kwadratowych centrum Starego Miasta i przesiedlenia około 40 tysięcy ludzi z terenu planowanej budowy. Wyburzenia rozpoczęto w latach 80. na samym starcie tamtej dekady i objęły one kilka kwartałów kamienic, kilkanaście budynków sakralnych. A pretekstem do wyburzeń było, i to może być ważna podpowiedź w naszej zabawie konkursowej, trzęsienie ziemi w 1977 roku. Wiecie już, dokąd was namawiam na podróż? Wchodźcie do formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej, a teraz w RMF Classic In Excess w piosence, która jest prawdziwym przebojem, a w gruncie rzeczy bardzo smutną opowieścią.

0: reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: Minęła godzina 12. Marlena Chudzio przygotowała i przedstawi najświeższe fakty RMF Classic.
13: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów Warszawskiego Szpitala Południowego. Kto i w jakim celu w prosektorium podrobił podpis i przedstawił pieczątkę koordynatora tego oddziału na aktach zgonu między 22 sierpnia a 9 września ubiegłego roku? Zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na urlopie. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu. Śledczy zażądali w urzędzie wydania oryginałów dokumentów, by zlecić opinię biegłego z zakresu badań dokumentów. Jak podkreślają prokuratorzy, to śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w stołecznej placówce. Temat Szpitala Południowego jest także poruszany na sesji Rady Miasta Warszawa. Przed radnymi sprawę wyjaśnia prezydent Rafał Trzaskowski.
14: 8 czerwca pan Dawid Kasprzyk złożył oświadczenie majątkowe. 2 dni później, 10 czerwca, pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w Szpitalu Południowym. 15 czerwca audyt formalnie się rozpoczął, a już 17 czerwca, 2 dni później, mieliśmy pierwsze ustalenie audytu. W efekcie szpital rozwiązał umowę z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia oszustwa. 18 czerwca odwołany został zarząd Szpitala Południowego. 19 czerwca została odwołana Rada Nadzorcza.
13: relacjonował działania Rafał Trzaskowski. Do tej sprawy będziemy wracać w faktach. W Wenezueli trwa akcja ratunkowa po dwóch trzęsieniach ziemi. Wielu rannych może znajdować się pod gruzami zniszczonych budynków. Ostatnie doniesienia mówią o 32 zabitych i ponad 700 rannych, ale tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Stanem najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guaira. Zawaliły się dziesiątki budynków, a my w tej chwili intensywnie prowadzimy akcję ratunkową, by ocalić życie wielu osób. Poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Potężna pożyczka Unii Europejskiej dla Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła właśnie w Gdańsku, że jeszcze dziś ten kraj dostanie ponad 3 miliardy euro na wsparcie budżetowe. Deklaracje padły w hali Amber Expo w Gdańsku podczas dwudniowej konferencji dotyczącej odbudowy tego kraju. Wrócimy do tego tematu o 13.
4: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
13: Premiera tej sztuki napisanej przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi jutro. Spektakl o trzypokoleniowej polskiej rodzinie reżyseruje Tomasz Karolak, który korzysta ze stylistyki polskich komiksów.
0: Komiks polski uruchamia od razu pewnego rodzaju skojarzenia, ale to, co taki mecz w nas wzbudza, do jakich emocji dochodzi, do jakich radości, ale też do jakich awantur, no to już Państwo sami wiecie, bo przecież widzicie, co się dzieje nieraz, jak polska reprezentacja gra, jak wygrywa szał, jak przegrywa też szał.
13: Spektakl bardzo na czasie. Twórcy przekonują nas, że bardzo potrzebujemy dziś i dystansu, i humoru.
12: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie do 34 stopni na zachodzie.
4: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
11: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
15: Piotr Beczoła.
16: It's your friend Lang Lang.
17: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Wkroczyliśmy w kolejną godzinę naszego programu, w którym bawimy się w konkursie Plecak pełen pomysłów. Kolejny cel wyprawy, na przykład takiej letniej wyprawy, obrany. Mój wybór już kilka razy dzisiaj uzasadniałam i naprawdę mam nadzieję, że podążycie za tą sugestią. Wy oczywiście możecie mieć inny pomysł na wakacje. Jeśli tak jest, wchodźcie do formularza konkursowego na naszej stronie i tam uzasadniajcie, dokąd wy sugerowalibyście taką letnią podróż. Wracając do celu, jakim jest to wybrane przeze mnie pewne południowe miasto, a ściślej stolica pewnego kraju. Stolica o urodzie, jakiego słowa tutaj użyć? Nieprostej, tak chyba powinnam się wyrazić. Co można wziąć do plecaka? Na pewno walutę kraju, w którym to miasto się znajduje. Oczywiście możecie tam płacić kartą. Jest to tak łatwe i proste jak u nas. Ale zawsze też, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, jakoś ciekawiej jest, gdy mamy przy sobie banknoty z emblematami historii danego kraju. A właśnie, historia tego państwa jest przejmująca, zwłaszcza historia ostatnich dekad, do 1989 roku, kiedy doszło do przewrotu w tym kraju. Skutki tego przewrotu oglądaliśmy w Polsce na ekranach telewizorów i mroziły one krew w żyłach. Później zaczęliśmy, poznając rozmaite, ciekawe karty tej historii, rozumieć naród tego kraju, o ile można to w ogóle rozumem mierzyć. Jeśli macie ochotę na pogłębiającą wiedzę historyczną podróż do stolicy pewnego kraju, która jest interesująca, o niełatwej urodzie, ale fantastycznej atmosferze, pogodzie i też serdeczności ludzkiej, to słuchajcie RMF Classic i ciągu dalszego naszego konkursu Plecak pełen pomysłów, bo zdradzać będę kolejne szczegóły. Teraz Bruce Springsteen, który opiewa w swojej piosence Philadelphia, Streets of Philadelphia.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
7: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
8: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
9: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Zapewne już bardzo dobrze wiecie o tym, że Kaja prowadzi rozmowy z rozmaitymi artystami, swoimi gośćmi. W sobotę o godzinie 10 na kanale YouTube RMF Classic premiera wideo podcastu, a dzisiaj prezentujemy wam fragment rozmowy z Kubą Badachem.
2: Powiem ci, że gdy pierwszy raz spotkałem się z moimi przyszłymi teściami i pamiętam, że wiesz, no jej mama, wiesz, rozpromieniona,
1: ten
2: i wszedł ten prezydent. Mąż ja po prostu stanąłem. I niestety, jak to zwykle ja, wiesz, usta działały szybciej niż myśl płynęła, więc usta żyły swoim życiem i powiedziałem, że nie wiem bardzo, czy mam mówić dobry wieczór, czy od razu śpiewać hymn polski.
1: Ale to piękne, piękne.
2: No, wiesz, słuchaj, no nie oszukujmy się, mnóstwo myślenia, mnóstwo zastanawiania się, czy w ogóle, wiesz, czy my sobie razem poradzimy i tak dalej. I w tym roku mija 17 lat naszej znajomości. No i jesteśmy 14 lat po ślubie.
1: Mówisz tato, mamo?
2: Słucham?
1: Mówisz tato, mamo?
2: Tak, bo to jest dla mnie najprostsze i najkrótsze. Wiesz, to, że dla mnie zawsze ten zwrot tato, mamo, to był taki, wiesz, zwrot, że no, to jest tata mojej żony, no to jest też tata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Ogłoszenie płatne.
2: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna.
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
5: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
6: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
20: Zdrowit.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
4: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Tak, pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
1: Wy swoje, ja swoje. Taką wymianę wam proponujemy w naszej letniej zabawie, w której przygotowujemy się przynajmniej w myślach i w marzeniach do przedsiębrania planów wyjazdowych w wakacje. Moja sugestia dzisiaj jest taka, byście wybrali się na południe Europy do jednej ze stolic, a jest ten kraj w ogóle celem wypraw motocyklowych i w związku z tym, co warto wziąć na taką wyprawę właśnie tam? Może motocykl. Pomyślcie o tym, jeśli jesteście posiadaczami jednośladu. Trasa transfogarska do waszej dyspozycji, transalpina i można znaleźć się w stolicy kraju, w którym na pewno przeżyjecie spore zaskoczenie. Bo brak winiet, można się w tym kraju poruszać bez opłat drogowych. Obowiązkowo trzeba mieć jedynie kask i komplet dokumentów, ale warto oczywiście uzbrojonym wsiadać na motocykl. Poza tym, co mogę wam powiedzieć, w tym mieście, do którego was namawiam, byście się wybrali, obowiązuje zasada sprytu na drodze, w korkach oczywiście, ale to nic nowego dla nas Polaków. A jeśli chodzi o stan nawierzchni w tym mieście, to główne arterie są szerokie, wyremontowane. W bocznych uliczkach tylko traficie na jakieś dziury czy głębokie studzienki. No to co, to może już wiecie, dokąd sugeruję wam wyprawę w lecie. Wchodzicie do formularza konkursowego na naszej stronie internetowej i kiedy ja swoje, to wy swoje. Możecie tam zaproponować swój cel wyprawy i zgadnąć, dokąd was dzisiaj namawiam. A teraz w playliście w RMF Classic muzyka ze ścieżki dźwiękowej produkcji serialowej Spider-Man.

0: Reklama.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 13 w RMF Classic. Pora na najświeższe fakty. Przygotowała je i przedstawi Marlena Chudzio.
1: 7 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 75 we Frycowej w Małopolsce. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody. Droga z Nowego Sącza w kierunku granicy ze Słowacją jest zablokowana. 3 miliardy euro na wsparcie budżetowe, taką pożyczkę otrzyma Ukraina od Unii Europejskiej. Jak informowaliśmy w faktach, przekazała to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Gdańsku podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Nasz reporter Michał Radkowski wie, na co Ukraina przeznaczy przekazane jej pieniądze.
2: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty. Jeśli Ukraina będzie kontynuować reformę z taką determinacją, z jaką to pokazała w ostatnich latach, to miejsce dla niej w europejskiej rodzinie nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością. Te słowa wywołały aplauz na sali. Ursula von der Leyen zaapelowała też do wszystkich partnerów europejskich o utrzymanie wsparcia, bo jak mówiła, silna i niezależna Ukraina leży w interesie wszystkich państw członkowskich.
1: Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ten tragiczny bilans nadal może rosnąć. Regionem najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guaira. Akcja ratunkowa trwa w wenezuelskiej stolicy, liczącym ponad 2 miliony mieszkańców w mieście Caracas. Pod gruzami zawalonych budynków nadal mogą znajdować się ranni. Ceny maksymalne obu rodzajów benzyny będą w Polsce niższe niż dziś, a cena diesla będzie wyższa. Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6 zł 65 groszy, a diesla 6,12. Służby są gotowe na nadchodzące upały. Najtrudniejsza sytuacja będzie w województwie zachodniopomorskim. Tam termometry pokażą w sobotę nawet 38 stopni w cieniu. W Szczecinie rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie nawet na krótką chwilę.
3: Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę, też nic nie da, więc zadbajmy o nich w tym szczególnym czasie. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, na osoby samotne. Być może macie w swoim sąsiedztwie takie osoby, które mieszkają same. Warto czasami zapukać i zapytać, czy nie potrzebują czegoś.
1: Mówi starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z zachodniopomorskiej policji. Z powodu upału w Szczecinie odwołano wiele weekendowych wydarzeń, między innymi rowerową grę miejską i dzień otwarty schroniska dla zwierząt.
0: Dziś w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju wzrastające okresami do dużego. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu. Około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 34 na zachodzie. Na wybrzeżu miejscami 22-23 stopnie Celsjusza. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
4: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
5: Dzień dobry, nazywam się Robert Dzieńskiewicz,
6: Zbyszek Zamachowski,
7: Marian Opania,
8: Janusz Gajos,
9: Michał Żubrowski.
10: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Naprawdę wspaniała jest ta muzyka, muzyka z produkcji serialowej Anioły w Ameryce. Kiedy mówię to słowo serial w kontekście Aniołów w Ameryce, to mam poczucie winy, bo to właściwie jest serial, który w zupełnie nieserialowy sposób opowiada o Ameryce. Jeśli możecie obejrzeć tych kilka odcinków, przenieść się w czasie też, to polecam waszej uwadze, a rozmarzyłam się słuchając muzyki Thomasa Newmana, a skoro w świecie muzyki filmowej znaleźliśmy się, bo serialowa muzyka to też muzyka filmowa, to chciałabym namówić was do tego, byście brali udział w naszej cotygodniowej zabawie, którą jest rywalizacja utworów zaczerpniętych z kina, z produkcji serialowych także, lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jedyna w swoim rodzaju propozycja. Wy kształtujecie to, jak wygląda kolejność pojawiania się co tydzień zwycięzców. W minionym notowaniu na pierwszym miejscu znalazła się, i to mnie ogromnie cieszy, muzyka Volkera Bertelmana z filmu Ballada o drobnym karciarzu. Ta pierwsza pozycja na liście, wydaje mi się, jest pokłosiem obecności Volkera Bertelmana, zwanego Hauszką, w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej. Rozkochał nas tam wszystkich. Na drugim miejscu Ennio Morricone i temat z filmu Cinema Paradiso. A na trzecim muzyka Hansa Zimmera, która towarzyszyła mi jeszcze we wczorajszej nocy podczas jazdy po Bielsku Białej. Muzyka z drugiej części filmu Duna. No i teraz, kiedy się przyglądam temu rozkładowi sił, to trochę mi przykro, że Hans Zimmer na trzecim. Ale to wszystko jest wynik przenikania się życia z naszą listą przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wchodzicie na stronę internetową, tam w systemie do głosowania wpływacie na rozkład sił, a ja wam dzisiaj zaproponuję muzykę z filmu Wartość Sentymentalna. Tę muzykę skomponowała Hania Rani i przyniosła jej ta kompozycja, w ogóle stworzenie tej muzyki do filmu Joachima Triera, wielkie światowe uznanie. Znajdziecie ten utwór w poczekalni. Może warto wyciągnąć tę kompozycję stamtąd?

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6/8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł.

0: złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
6: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po cwał Walkirii Ryszarda Wagnera. George Sell dyrygować będzie muzykami orkiestry Clevelandzkiej.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: Jesteście naprawdę niesamowici. Dzisiaj próbowałam tak w nieprosty sposób ujawnić detalami, o jakie miasto, o jaką stolicę, w jakim południowym kraju mi chodzi, kiedy sugerowałam wam pewien określony cel wyprawy. Bardzo szybko się zorientowaliście, chociaż nietrafionych odpowiedzi w tym konkursie było. W formularzu, w który wpisujecie odpowiedzi na tę zagadkę, ale też własną propozycję własnej wyprawy, sugestie od was, dokąd warto wybrać się tego lata, są zawsze bardzo imponujące. No i dzisiaj próbowałam was również na jednośladach wysłać do Bukaresztu. Kto nie był, ten trąba, i wierzę, że uznacie to miasto za piękne, choć jest to uroda tak zwana niebanalna. Pani Olga, nasza słuchaczka, odgadła, o jakie miasto chodziło, a zasugerowała swój cel wyprawy, nie ograniczając się do miasta jednakowoż, tylko wybierając kraj. Pani Olga pisze: na jednym z blogów podróżniczych czytałam, że Finlandia jest krajem tysiąca jezior, i autor postu na jej temat zapakował do bagażu dmuchany kajak, którym postanowił zwiedzać ją drogą morską. Przyznam, że pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy, szczególnie że plan na wypad był dość ekonomiczny. Wyjazd w okresie wakacji, główny koszt to lot z bagażem. Noclegi zagwarantowane przez pogodę z pięknymi widokami na jezioro, w pobliskich budkach, w których wędkarze chowają się w trakcie deszczu. Bardzo bym chciała przeżyć taką przygodę, pisze pani Olga, ale niestety moi znajomi nie podchodzą do tego pomysłu tak optymistycznie jak ja. A gdy ostatnio miałam przyjemność mieć przesiadkę na lotnisku w Helsinkach, to bardzo oczarowało mnie samo lotnisko. Przestrzeń, wielka cisza i wystrój. Zasłony w oknach były w brzozy, co jakiś czas była przestrzeń z wielkimi ekranami, z wizualizacją lasu i cichymi dźwiękami natury. Nawet były specjalne pokoje ciszy, które składały się z przestrzeni do czytania, do jogi i do medytacji. Ja chyba też zacznę marzyć dzięki temu wpisowi pani Olgi o Finlandii, a nastrój pośród brzóz jest zawsze doskonały, więc następnym razem będę was, drodzy słuchacze, namawiać do obecności w tym kraju, w jakimś innym być może mieście niż Helsinki. Zobaczymy. Gratulacje. Bardzo wam wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym konkursie. Mam nadzieję, że jeśli wybierzecie się do Bukaresztu, to przyślecie mi fotografię drogą mailową. Pocztówka też będzie mile widziana. Ja sama Bukareszt pokochałam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.

Utwór dla Elizy Beethovena wykonał w RMF Classic Balázs Sokolay. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście dzisiaj czas od godziny 10 rano. Pora kończyć nasze spotkanie. Dziękuję za wszystkie konkursowe zgłoszenia. Byliście bardzo hojni i bardzo pomysłowi. A w studiu w Krakowie widzę Dariusza Stańczuka, który w dobrym nastroju już oczekuje na waszą uwagę. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Pożegnam się utworem z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 i w ogóle nie jest to nawiązanie do tego, w jakiej koszuli dzisiaj Darek Stańczuk na kopcu zasiadł przy konsolecie. Dobrego popołudnia wam życzę.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: Minęła 14 w RMF Classic, będą teraz fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry, zapraszam. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Strażacy informują, że 2 osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Na miejscu pracują 4 zastępy straży, które gaszą szczątki samolotu. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. W dzisiejszym wyroku Trybunał zwolnił je jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
15: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
14: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielonacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył dziś uprawnienia prezydenta. Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w 2 związanych z nimi spółkach producenckich, m.in. przywłaszczenie środków należących do inwestorów. Emilowi S. zarzuca się popełnienie w sumie 198 czynów, a Dorocie R. pomocnictwo. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Za co był poszukiwany? Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
16: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
0: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
14: Najbliższy weekend ma być wyjątkowo upalny, nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, ale tam trzeba specjalnie chronić się, przypominają ratownicy górscy.
17: W górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
14: Radzi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. U nas teraz pogoda, a z faktami wracam za godzinę.
18: Wyże z nadmorza północnego i Alp i bardzo ciepłe polarnomorskie powietrze. To wszystko działa na pogodę w Polsce. Bardzo ciepły czerwcowy czwartek, 22 maksymalnie na Wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum. I na południowym wschodzie najcieplej do 34 stopni upał w zachodnich regionach Polski.
19: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
20: Mówi Tomasz Organek.
21: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
22: Tu Kuba Badach.
21: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
19: RMF Classic.

0: Akademia policyjna i filmowy temat Roberta Folka. Fani Mozarta się cieszą odnalezionym w Paryżu zeszytem z zapiskami geniusza. W tym zeszycie notował Amadeusz utwory na harfę i flet. Były to utwory ćwiczebne, napisane dla francuskiej uczennicy Mozarta, uzdolnionej harfistki arystokratki Marie de Guinée. Zeszyt zawiera też lekcje kompozycji, bo i takie Mozart księżniczce dawał. Styl, w jakim notował, klamry, którymi łączył pięciolinie, czy rysowany w odwrotną stronę klucz basowy, potwierdzają autentyczność znaleziska. Utwory z mozartowskiego rękopisu już nagrywa Radio France. Jest tych kompozycji na harfę i flet 7. No i cóż, czekamy na emisję.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: A u nas, jak to w czwartki o tej porze, zaczynamy pełne kulturalnych anonsów popołudnie. Dariusz Stańczuk, zapraszam do 18:00. Wielkie kłamstewka teraz w naszym kinie i z tytułowym songiem Michael Kiwanuka.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Miłośników fotografii zapraszamy do Łodzi. Tam wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. Fotografia gratu rolę medium rejestrującego ciągle zmieniający się miejski krajobraz, mówi kuratorka Katarzyna Kończal.
2: Punktem wyjścia tej wystawy jest praca Antoniego Mikołajczyka. To fotograf, który tworzył cykl Partytury Miast i te zdjęcia nie ukazywały konkretnego miasta w sposób taki realistyczny, ale skupiały się na relacji między przestrzenią, czasem a człowiekiem. Mikołajczyk zainteresowany też był rejestracją światła i obecności tego światła w tej przestrzeni miasta i swojego z tym światłem, czasem i przestrzenią kontaktu. Tak samo wystawa skupia się właśnie na tych aspektach, na sposobach utrwalania miejskiego krajobrazu. Bo wystawa jest taką podróżą trochę w czasie i w przestrzeni, nie pokazuje obrazu konkretnego miasta, konkretnego czasu. Więc Łódź jest tylko fragmentem tej wystawy. Pokazujemy zdjęcia i archiwalne, jeszcze XIX-wieczne, jak i te współczesne. I skupiamy się w tym rozdziale o Łodzi nad różnymi skojarzeniami z Łodzią. Miastem wielu kultur, miastem rzek, miastem kominów, kobiet, miastem fabrykantów, miastem rodzermężów, więc te skojarzenia są bardzo różne. Odsyłają nas do bardzo wielu innych zagadnień i problemów i na to chcemy zwrócić uwagę i zachęcić też tą częścią do spaceru i do wędrowania między innymi po Łodzi. Tu może przywołam pracę autorstwa Zakrzewskiego, który w swoim projekcie dotyczącym Łodzi wystawił swoje fotografie ze zdjęciami XIX-wiecznego fotografa Wilkoszewskiego. I to zestawienie 30 zdjęć swojego autorstwa i 30 kopii autorstwa zdjęć Wilkoszewskiego pozwoliło mu pokazać przemiany Łodzi. To są te same kadry XX wieku zestawione z tymi samymi miejscami z wieku XIX.
1: Na wystawie zobaczymy zdjęcia Łodzi, ale także innych miast, choćby Paryża czy Londynu. Fotografiom towarzyszą głosy ludzi, których inspirowało miasto. Prowadzi nas przez tę opowieść uzbrojony w fotoaparat Flaneur, uważny obserwator, który rejestruje to, co chwilowe i znikające. Szkoła Spojrzenia Miasto w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi.
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Tematy Chopina i Szostakowicza jeszcze przed 15 u nas. Wydział Kultury RMF Classic, Dariusz Stańczuk. Zapraszam. Tymczasem nowość w naszej filmowej playliście Toy Story 5 i z tej produkcji piosenka w wykonaniu Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Ogniem i muzyką. Tak zatytułowany koncert będzie prezentacją muzycznych światów Krzesimira Dębskiego. W programie znajdą się utwory z filmów, które od lat poruszają wyobraźnię widzów. Będą tematy z Ogniem i Mieczem, z Bitwy Warszawskiej, ze Starej Baśni, czy z filmów Pustyni i w Puszczy. Muzyka Krzesimira Dębskiego zabrzmi w symfonicznej odsłonie. W obsadzie solistów sopran Aleksandra Olczyk, baryton Damian Wilma, wokalistka i skrzypaczka Katarzyna Krawiec i wokalista Kacper Andrzejewski. Wieczór z kompozycjami Krzesimira Dębskiego, koncert Ogniem i Muzyką 11 lipca o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Z filmu Szerszeń już zaraz temat Dymitra Szostakowicza, teraz Szopenowski Nocturne op. 9 nr 2.

0: Reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Punktualnie 15. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Zapraszam na Fakty RMF Classic. Strażacy ugasili pożar awionetki, która rozbiła się podczas lądowania na warszawskim lotnisku Bemowo. Jak podawałam w Faktach, w wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi. Z maszyny został jedynie szkielet. Tuż przed pasem startowym awionetka przechyliła się i zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę.
14: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
15: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie... Myśleliśmy, że to może samochód jest.
16: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
13: Mówili świadkowie tego wypadku. Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator. Co z autami spalinowymi po 2035 roku? Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co może zmienić ten sprzeciw?
17: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
13: Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 122 latach ciągłego fedrowania zamknięto dziś ten etap pracy zakładu. Na uroczystości w kopalni cechowni nie zabrakło orkiestry, przyszli też m.in. emerytowani pracownicy.
0: pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie.
18: To dzisiaj smutny w sumie moment.
0: No, zaraz by zapłakał.
18: Ile lat pani tutaj pracowała?
19: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
18: Pani dzisiaj tutaj przyszła z...
19: wnukami.
18: Z wnukami pani?
19: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą na... do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
20: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon albo przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. A w Rudzie Śląskiej była reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
9: Popołudniowe fakty RMF Classic.
20: Upały dziś niemal w całym kraju. W Lublinie na szukających wytchnienia będzie czekać m.in. Centrum Spotkania Kultur, gdzie można odpocząć od gorąca i obejrzeć coś ciekawego.
21: Nasz zabytkowy, XVIII-wieczny budynek na pewno zaoferuje trochę cienia i chłodu, szczególnie na parterze, a tam przecież znajdziecie Państwo też wspaniały zielony wirydarz, w którym można trochę słońca i trochę cienia też znaleźć. Każdy korytarz tak naprawdę proponuje jakąś wystawę.
20: Zapraszała Małgorzata Bartkiewicz z Lubelskiego Centrum Spotkania Kultur. Teraz pogoda w RMF Classic, a my spotkamy się w Faktach za godzinę.
22: Wyże i bardzo ciepłe polarnomorskie powietrze. To wszystko cały czas wpływa na aurę, na pogodę w Polsce. Maksymalnie 22 na wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie i Podhalu, w centrum koło 30. Na południowym wschodzie to samo, najcieplej na zachodzie Polski. Tam miejscami nawet do 34 stopni w skali Celsjusza.
9: RMF Classic i wszystko gra.
23: Pozdrawiam, Artur Andrus.
24: Alicja Majewska.
25: Marek Kondrat.
26: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Jak to w czwartki o tej porze, mamy coś dla bywalców Narodowego Forum Muzyki, dla melomanów z Wrocławia i nie tylko. Oto zaproszenie od muzyków Polish Cello Quartet.
2: Jesteśmy z Państwem w połowie składu zespołu Polish Cello Quartet,
3: czyli Wojciech Fudala
2: i Tomasz Daroch. I chcemy Państwa serdecznie zaprosić na koncerty festiwalowe Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, które rozpocznie się już za kilka dni.
3: Będzie to już 13. edycja i mamy przed sobą wspaniałe koncerty. Rozpoczniemy 4 lipca, który będzie koncertem inauguracyjnym w Nysie, w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła.
2: Dzień później zawitamy do Długołęki, do Gminnego Ośrodka Kultury, z którym rozpoczęliśmy w zeszłym roku ścisłą współpracę przy organizacji festiwalu. Wystąpią gościnni artyści Matthias Bartolomei w duecie ze skrzypkiem i mandolinistą. Koncert ma tytuł You Rock. Myślę, że właśnie taki będzie. Bardzo rockowy i bardzo energetyczny.
3: Kolejnym koncertem będzie Scena Mistrzów, czyli pedagogów zaproszonych przez nas do prowadzenia warsztatów podczas Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej. I koncert odbędzie się w Pałacu w Borowej 7 lipca.
2: Szczególnie zapraszamy Państwa na finałowe wydarzenie w Narodowym Forum Muzyki 10 lipca w piątek o 19:00. W sali głównej wystąpi Orkiestra Wiolonczelowa Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej oraz gościnni artyści naszego festiwalu. Co więcej, mamy szczególną niespodziankę, o której opowie Tomek.
3: W zeszłym roku Polish Cello Quartet miał wielką przyjemność występować w Azji, m.in. w Osace, a także w Hongkongu. I to właśnie w Hongkongu nawiązaliśmy współpracę z wybitnym zespołem, kwintetem Hong Kong Chinese Orchestra. I udało nam się zaprosić ich również do Wrocławia i właśnie podczas finałowego koncertu 10 lipca w Narodowym Forum Muzyki wystąpimy wspólnie na jednej scenie, a oprócz tego orkiestra wiolonczelowa złożona z kilkudziesięciu wiolonczelistów na jednej scenie wraz z solistami. Także zapraszamy serdecznie i mamy nadzieję spotkać się z Państwem w Narodowym Forum Muzyki.
1: A dzień po wspomnianym finałowym koncercie w NFM, w sobotę 11 lipca, uczestnicy kursu i festiwalu wystąpią jeszcze w Pałacu w Borowej. Szczegóły na stronie Narodowego Forum Muzyki pod hasłem Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa.
0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Hobbit to za moment w naszym kinie. Już teraz muzyka z filmu Północ-Południe.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcja.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Kazimierz Dolny zamieni się w przestrzeń spotkań z literaturą, z autorami i czytelnikami. Wszystko za sprawą 5. edycji Kazimierskiego Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce – Słowa mają moc. Tegoroczna 5. edycja poświęcona będzie podróżom geograficznym, ale i duchowym, bo w świecie, w którym coraz trudniej o stałe punkty odniesienia, podróż staje się drogą prowadzącą do odkrywania świata i samego siebie. W programie spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty, literackie spacery, oprowadzania kuratorskie i koncerty. Na festiwal przyjadą m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman i Agata Pasent. Festiwal Literacki Dwa Księżyce od 3 do 5 lipca w Kazimierzu Dolnym. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Na nieznane wody wypływamy tymczasem w towarzystwie piratów z Karaibów. Hans Zimmer, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Reklama.
3: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Gastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.

Everybody Needs Somebody. Przypomną o tym panowie z The Blues Brothers. Będzie także kanon Johanna Pachelbela. Czwartkowe popołudnie w RMF Classic, Wydział Kultury. Dariusz Stańczuk, zapraszam. One Soul. Taki temat teraz. To fragment soundtracku produkcji Gorąca Rywalizacja.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Miłośnicy brzmienia organów zjadą do Lubina na Festiwal Kina Organowego. Tegoroczna edycja to 3 dni wyjątkowych projekcji i popisów znakomitych organistów. Zobaczymy Metropolis, liczący blisko 100 lat, słynny film Fritza Langa, umuzyczni ten seans Paul Gusson. Filmowe tematy Krzesimira Dębskiego. W obecności kompozytora grał będzie z kolei organista Filip Preseisen. Michał Kocot stworzy muzyczne tło do liczącego 103 lata niemego filmu z Haroldem Lloydem pod tytułem Jeszcze wyżej, a do niemego filmu Podróż na Marsa grać będzie Martin Gregorius. To wszystko na Festiwalu Kina Organowego w Lubinie od 2 do 4 lipca. Program tego festiwalu możecie sprawdzać na rmfclassic.pl.
0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Tymczasem kanon Johanna Pachelbela.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się 16. W RMF Classic będą teraz fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zapraszam. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Przypomnę, w katastrofie zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na ziemi, została ranna. Wrak samolotu jest już zabezpieczony.
1: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Te czynności przez cały czas trwają, one nie zostały zakończone i dokładne okoliczności tego zdarzenia będą dalej badane.
0: Mówi nam Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Samolot został doszczętnie zniszczony. Nieoficjalnie wiadomo także, że maszyna należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia. Działalność SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie nie odbiega od normy dotyczącej lecznic podobnej wielkości. Tak zapewniał na konferencji prasowej prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Podkreślał, że NFZ rozpoczął tam kontrolę 10 dni temu, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia medialne dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka.
2: Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach, mówiąc w skrócie, w Szpitalu Południowym to są ułamki procenta, to są promile, 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
0: Według szefa NFZ-u w średniej statystycznej mieści się też liczba pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Konferencja w Ministerstwie Zdrowia trwa, wrócimy do niej w kolejnych faktach.
3: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
0: Czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli zawisła na kąpielisku w Sopocie, zaraz przy molo. Powodem jest niestety zakwit sinic. To na ten moment jedyne kąpielisko z ratownikami w Trójmieście. Kolejne strzeżone kąpieliska otwarte będą od jutra. Kąpiel w wodzie z sinicami może spowodować wysypkę, pokrzywkę, a po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Większość nie może się już doczekać, choć są i tacy, którzy zatęsknią za szkolną ławką.
4: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
5: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
6: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
7: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić, wolę chodzić do szkoły się uczyć.
4: Ty masz jakieś plany?
8: Obóz taekwondo z moim klubem.
4: Sportowo?
8: Tak.
0: Nudy nie będzie i tego Wam życzymy. W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jutro zakończenie roku. Ja o 17 wrócę dziś z faktami, a teraz jeszcze na naszej antenie pogoda. Poprosimy.
9: Proszę bardzo, za oknami w Polsce lato w pełni, można by rzec. Bardzo ciepłe polarnomorskie powietrze działa dzisiaj w naszym kraju. 22 maksymalnie nad morzem, 24 na Podhalu i Suwalszczyźnie, w centrum koło 30 i na południowym wschodzie do 34 stopni Celsjusza nawet miejscami. Taka temperatura na zachodzie Polski.
3: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
10: Hi, this is Sting.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hey, this is Justin Hurwitz.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Niewielkimi krokami nadchodzą wakacje. Ciekawe, czy macie już wakacyjne plany, bo my mamy i owszem, to są plany filmowe, rzecz jasna. W Polskę ruszymy i na naszej wakacyjnej trasie będziemy tworzyć filmową mapę Polski. Zajrzymy do miejsc, które stały się planem filmowym. Poznamy historię tych miejsc. Sprawdzimy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy telewizyjnego serialu kręconego właśnie w ich miejscowości. A chcemy to wszystko odkrywać razem z wami, dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w waszych stronach był jakiś filmowy plan i co się tam wtedy działo. Zgłaszajcie miejscowości, tak byśmy właśnie do was przyjechali z naszym mobilnym studiem. Zapraszamy do pisania na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Znamy już pierwszy punkt na naszej mapie. 1 lipca będziemy przy bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Widzimy się tam 1 lipca od 10.

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Half Price.
1: Great Brands. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Mity, gusła i zabobony. Opowieści, które budują wspólnotę. To motto tegorocznej edycji Baltic Opera Festival, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Konieczny.
2: Musicie się Państwo wybrać na ten festiwal. Po pierwsze dlatego, że nieco dzień grana jest w naszym kraju Walkiria Ryszarda Wagnera, czy w ogóle którakolwiek z oper tetralogii wielkiego dzieła Ryszarda Wagnera. Ten spektakl na pewno będzie bardzo poruszający, na pewno będzie oddziaływał na Wasze głębokie emocje. Ten spektakl będzie się odbywał w Operze Leśnej, w miejscu szczególnym, które koniecznie trzeba w życiu odwiedzić, zobaczyć i tym miejscem trzeba się na świecie chwalić. Ale będą też inne pozycje. Polskie Wesele Józefa Bera, produkcja przygotowana przez Operę Wrocławską. Produkcja, która nie miała jeszcze swojej scenicznej prapremiery w Polsce. To będzie nasza prapremiera polska utworu polskiego kompozytora. Dlatego będziemy mieli różne inne wydarzenia, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: Walkiria Ryszarda Wagnera, Złoto Renu w specjalnej wersji dla dzieci, a do tego koncerty Penderecki in Memoriam i recital Annette Frisch. To w programie Baltic Opera Festival od 2 do 7 lipca w Gdańsku i Sopocie. Uwaga, mamy dla Was bilety na Polskie Wesele Józefa Bera 3 lipca w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. W sprawie piszcie już redakcja @rmfclassic.pl.

0: www.krakowskihipopark.pl.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
2: Reklama. RMF Classic.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.

Tematy Floriana Christla i Benjamina Brittena. Jeszcze przed 17 na Wydziale Kultury RMF Classic będzie śniadanie u Tiffany'ego. Także, a teraz 007 First Light. Z tej komputerowej gry piosenka śpiewa Lana Del Rey.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: W Bielsku-Białej wydarzenia pierwszej edycji Preissner Scoring Competition, konkursu pod patronatem bielszczanina Zbigniewa Preissnera. Uczestnicy mieli za zadanie skomponować krótki utwór inspirowany wieżą Babel, słynnym obrazem Petera Bruegla, mówi Zbigniew Preissner.
2: Co jest ważne dla młodych kompozytorów? Żeby oni dostali zadanie, temat, a potem, żeby mogli usłyszeć, jak to, co napisali, sprawdza się z orkiestrą, bo to było robione audio z partytur przez Sybeliusa albo z innego programu. To wszystko brzmi pięknie, natomiast to zderzenie z orkiestrą, no to będzie bardzo interesujące.
1: Dziś w Bielskim Centrum Kultury drugi dzień prezentacji utworów finalistów konkursu. Zwycięzcę poznamy podczas sobotniej gali. W koncercie pod tytułem My Life zabrzmią także najsłynniejsze tematy Zbigniewa Preissnera, w tym jego muzyka do filmów Krzysztofa Kieślowskiego. O Preissner Scoring Competition piszemy także na rmfclassic.pl.

0: Już o 17:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
11: Aktualnie 17 pora na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zapraszam. Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny. Tak mówiła dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa tego resortu po raz pierwszy publicznie odniosła się do afery w Szpitalu Południowym. Po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrolę w szpitalach. To od decyzji premiera zależy teraz, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej.
12: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa. Czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem, i kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
11: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. Wszystkie deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. W faktach przenosimy się do Amber Expo w Gdańsku, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Co to oznacza? To dzisiejsze porozumienie.
13: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział, stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
14: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
13: Nie wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
0: Fakty i ludzie.
11: Fala upałów dotarła do Polski. Nasz reporter na Krupówkach w Zakopanem pytał górali o domowe sposoby na upał.
15: W jaki sposób macie na taki upał?
16: W cień.
15: Ale może taki ręcznik mokry by pomógł?
16: Może.
15: Woda z lodem raczej. Tak. Ale widzę, że kapelusz góralski też tak wachluje.
17: Można też powachlować.
15: Powachlować kapeluszem góralskim.
17: Tak jest.
18: Panie kochany.
15: Woda z lodem czy co?
19: Dobrze pan Godo, woda z lodem.
15: I będzie.
19: A lud niech będzie chłodny. Będzie.
15: Macie jakiś sposób na ten upał?
20: Legnąć se koło Potucka.
15: I wystarczy?
20: Wystarczy, panie kochane. Możemy żłoba. W cieniu.
11: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Dużo cienia wam dzisiaj życzę. W faktach to wszystko. Dobrego popołudnia. Teraz jeszcze pogoda.

0: Wietrzyk delikatnie powiewa i przywiewa do Polski bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie. Lato w pełni w ten czerwcowy czwartek. 22 maksymalnie na wybrzeżu, 24 na Podhalu, koło 30 w centrum i na południowym wschodzie. Najcieplej do 34 nawet stopni Celsjusza w zachodnich regionach Polski.
1: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
2: Tu Włodek Pawlik.
3: Malarzysko Piotr Paleczny.
4: Mówi Adam Makowicz.
5: Nazywam się Rafał Blechacz.
6: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Już jutro rusza 23. edycja Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych. W tym roku festiwal po raz pierwszy odbędzie się w kilku lokalizacjach i przybiera formę wędrującej opowieści rozpisanej na trzy wyjątkowe miejsca województwa świętokrzyskiego: Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski i Zamek Ćmielów. W programie projekcje filmów i spotkania z twórcami, m.in. z Januszem Zaorskim i Robertem Bięckiewiczem. Przed nami 10 dni Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych. Na rmfclassic.pl znajdziecie więcej informacji. Polecamy!

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Za nami pokazy w Gliwicach, przed nami pokazy w Gdańsku. Kultowy musical Andrew Lloyda Webbera The Phantom of the Opera, Upiór w operze, przypomina się tym razem w monumentalnej arenowej odsłonie. O wyjątkowym przedstawieniu dzieła, które debiutowało 40 lat temu, mówi koordynatorka produkcji The Phantom of the Opera w Polsce, Joanna Ernest.
2: To taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. I 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny.
1: Spektakle Upiór w operze w gdańskiej Ergo Arenie jeszcze do niedzieli. Uwaga, mamy teraz dla Was podwójne bilety na pokaz jutrzejszy. redakcja@rmfclassic.pl. W tytule wpisujcie Upiór w operze.
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk zaprasza.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Wilhelm Tell Gioacchina Rossiniego, kultowi Kubańczycy z formacji Buena Vista Social Club, to przed nami w RMF Classic na Wydziale Kultury. Nie mogą czekać kadry z filmowej produkcji pod tytułem W cudzej skórze. Za muzyką stoi tutaj Siddhartha Khosla.

0: Tak panowie z Buena Vista Social Club śpiewają i grają. Grał w Skazanych na Shawshank, w 7, ale gra aktorska to nie jedyna jego pasja. Blues także kręci muzykalnego hollywoodzkiego aktora Morgana Freemana. Wyszedł właśnie singiel zapowiadający bluesowy album pod tytułem Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Zdobywca Oscara gra w tym przedsięwzięciu rolę producenta i narratora. Album, który ma być kinową podróżą przez 100 lat historii bluesa, ukaże się jeszcze tego lata. To ostatni dziś anons na Wydziale Kultury RMF Classic. Dariusz Stańczuk. Dziękuję za spotkanie. Tymczasem.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
0: Po reklamie.

0: Minęła 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Michał Zieliński.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku jest jeszcze niepewny. Nasza korespondentka w Brukseli dowiedziała się, że staraniem władz w Berlinie, Rzymie, Warszawie i Pradze powstała mniejszość blokująca te propozycje Komisji Europejskiej. A to oznacza, że Komisja będzie musiała nadal negocjować i szukać kompromisu, który zyskałby akceptację większej liczby państw członkowskich. A Polacy chcieliby przesiąść się do elektryków, lecz nie na obecnych warunkach. Najnowsze badanie wskazuje, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który wywindował ceny paliw, unaocznił wielu z nas ryzyko związane z importem paliw do aut spalinowych. Chodzi tu głównie oczywiście o ceny, ale elektryki wciąż nie są dla ogółu dostatecznie atrakcyjną alternatywą.
3: Polacy nie widzą jeszcze powszechnie elektryfikacji jako odpowiedzi. Mniej niż co czwarty z nas uważa, że samochód elektryczny może pomóc chronić przed szokami cenowymi. A może, bo po prostu obniża koszty transportu. Wynika to z tego, że dziś transformacja i nowe technologie malują się jako rzecz niedostępna i droga.
2: Mówi Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, który zamówił te badania. Przede wszystkim Polacy sądzą, że elektryki winny być tańsze, ale nie tylko same samochody, również energia do nich.
3: 7 na 10 chce, aby samochody elektryczne były tańsze. Blisko 2/3 popiera obniżenie podatków na energię do ładowania, a 6 na 10 rozwój infrastruktury także na terenach pozamiejskich. To wszystko oznacza, że problem został już dobrze rozpoznany, ale teraz potrzebujemy sprawić, żeby rozwiązania były dostępne dla ludzi pod względem ceny i infrastruktury.
2: To teraz o elektrycznych szybkich pociągach dla kolei dużych prędkości. PKP Intercity ogłasza, że o kontrakt na ich dostawę obiegają się 4 producenci. Pierwszy to dysponujący zakładami w Polsce francuski Alstom, producent superekspresów TGV, ale także kursujących od lat po naszych torach ekspresów Pendolino, bo Alstom przejął włoskiego producenta Fiat Ferroviaria. Drugi oferent to hiszpański Talgo, wytwarza pociągi o tej samej nazwie, kursujące w kilku krajach, nie tylko w Hiszpanii, również m.in. w Stanach Zjednoczonych. Trzeci to Siemens, niemiecki koncern, którego superekspresy jeżdżą głównie po torach niemieckich i chińskich. Wreszcie czwarty, konsorcjum Hitachi PESA, ta ostatnia firma to polska fabryka z Bydgoszczy, a Japończycy słyną z superpociągów Shinkansen i mają też swoje fabryki w Europie. Podstawowe wymagania, prędkość 320 km na godzinę, a długość składu dla kolei szybkich prędkości to 200 metrów. Rozstrzygnięcie postępowania przewidziano na październik. Na koniec jeszcze notowania. Uwagę dziś zwraca spadek ceny złota poniżej 4000 dolarów za uncję, czyli do poziomu z końca zeszłego roku. Złoto w złotych tak nie traci, bo dolar ostatnio podrożał. Dzisiaj kosztuje 3,77 zł, a euro 4,28 zł. Na giełdzie w Warszawie dzisiaj wzrosty, WIG20 w górę o 1,3%.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

I knew it, I knew you, piosenka Taylor Swift, napisana specjalnie z myślą o piątej części Toy Story. Od tej produkcji i od muzyki do niej rozpoczynamy to nasze ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie między ścieżkami. Kłaniam się nisko, dobry wieczór, Tytus Hołdys, ależ czekałem na ten film. Pierwsze Toy Story to jeden z najważniejszych tytułów mojego życia. Uwielbiam tę serię także z powodu muzyki, oryginalnych tematów oraz utworów napisanych przede wszystkim przez wielkiego Randy'ego Newmana. Od autorów piosenek oczekuje się, że włożą w utwór cząstkę siebie i w przypadku filmów Toy Story, w przypadku tych kompozycji myślę, że tak, że jest tam część mnie, mówi sam Randy Newman w rozmowie z magazynem People. A jeśli chodzi o współpracę z samą Taylor, cóż, ona jest niesamowicie twardo stąpającą po ziemi i naprawdę sympatyczną, ciepłą osobą, taką super dziewczyną z południa. No i napisała naprawdę dobry, pasujący do tej historii utwór, dodaje kompozytor. Toy Story 5 od niedawna w naszych kinach. Ja sam już przebieram nóżkami, aby jak najszybciej znaleźć czas, aby ten film zobaczyć, no i usłyszeć na ekranie muzykę Randy'ego Newmana, która już teraz pojawi się na naszej antenie. Tak brzmi film Toy Story 5.

Toy Story 5 i fragmenty ścieżki dźwiękowej autorstwa Randy'ego Newmana, znakomitego autora muzyki filmowej, kompozytora, pieśniarza, no prawdziwej legendy amerykańskiej sceny. Zawsze jest mi miło, kiedy ktoś docenia moją muzykę, kiedy ją zauważa. Pamiętam, że kiedyś na jednym z pokazów trzeciego Toy Story, podczas tej jakże ważnej ostatniej sceny, rozejrzałem się po sali i zobaczyłem wzruszonych, płaczących ludzi. To był dla mnie dowód na to, że to, co stworzyliśmy, że to, co ja stworzyłem, miało sens. Dla mnie samego był to bardzo poruszający moment, wspomina Randy Newman, kompozytor 22-krotnie nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej, laureat 2 Oscarów za napisane przez siebie piosenki właśnie do filmów animowanych. Statuetkę otrzymał on najpierw za utwór z filmu Potwory i Spółka, następnie 2 Oscara zdobył on za piosenkę do Toy Story właśnie 3. My teraz przeniesiemy się jednak do roku 1981. To właśnie wtedy swoją premierę miał film Ragtime w reżyserii Milosza Formana. Tytuł ten przyniósł Randy'emu Newmanowi 2 pierwsze oscarowe nominacje w karierze, zdobyte za najlepszą muzykę oraz za najlepszą piosenkę. Ta muzyka i ta piosenka, utwór One More Hour, już teraz w programie Między Ścieżkami. Piękna klasyka kina. Posłuchajmy.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

Ten ostatni już przed wakacyjną przerwą program Między Ścieżkami rozpoczęliśmy od muzyki Randy'ego Newmana, zarówno tej najnowszej z Toy Story 5, jak i też tej dawniejszej z roku 1981. To był film Ragtime w reżyserii Milosza Formana, produkcja nominowana do 8 Oscarów,

w tym nominowana też i za muzykę, no i za piosenkę. Ta piosenka przed momentem wybrzmiała w programie Między Ścieżkami. Utwór One More Hour zaśpiewała Jennifer Warnes. Kompozycja ta w finale Oscara jednak nie zdobyła, ale umówmy się, to był pod względem piosenek filmowych rok naprawdę udany, co postaram się już teraz wam udowodnić. Zaczynamy od filmu Niekończąca się miłość w reżyserii Franco Zeffirelliego. Muzykę do tego tytułu skomponował Jonathan Tunick, należący do prestiżowego grona tych artystów, którzy na swoim koncie mają zarówno Oscara, jak i też nagrodę Tony, Emmy oraz Grammy. Wysłuchamy zatem jego tematu głównego z tej produkcji, jak i również nominowanej oraz walczącej o Oscara z piosenką One More Hour kompozycji Endless Love. To utwór zaśpiewany przez Diane Ross i Lionela Richie, napisany, co ważne, przez samego wokalistę.

Muzyka do melodramatu Niekończąca się miłość, w tym nominowana w roku 1981 do Oscara piosenka tytułowa, utwór Endless Love Lionela Richie, który to utwór artysta ten zaśpiewał wspólnie z Dianą Ross. No dobrze, to kto tego Oscara w kategorii najlepsza piosenka w finale wówczas zdobył? Tą produkcją była romantyczna komedia Arthur. Muzykę skomponował tutaj Burt Bacharach, zaś piosenkę Arthur's Theme Best That You Can Do zaśpiewał Christopher Cross. W programie Między Ścieżkami już teraz muzyka z filmu Arthur.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.

W radiu RMF Classic trwa program Między Ścieżkami, audycja, w której słuchamy zarówno klasyki kina, jak i odkrywamy nowości. Dziś za nami już zarówno właśnie klasyka, w tym muzyka Berta Bacharacha z filmu Arthur oraz oscarowa piosenka z tej właśnie produkcji, utwór Best That You Can Do, ale też i te piękne, ważne nowości już wybrzmieć zdążyły. Sam początek naszego spotkania to w końcu nowe Toy Story, piąta już część przygód Hoodiego i Buzza. Z kolei przed momentem wysłuchaliśmy tych jakże niepokojących, jakże mrocznych, odrobinę średniowiecznych dźwięków pochodzących z nowej filmowej wariacji legendy o Robin Hoodzie. W miniony piątek swoją polską premierę miał bowiem film Robin Hood – Koniec legendy. W roli głównej, w roli samego Robin Hooda, zobaczymy tutaj Hugh Jackmana. Jest to Robin Hood, jakiego jeszcze chyba na srebrnym ekranie nie widzieliśmy. Bohater bardzo zmęczony i zmagający się z własną, jakże brutalną przeszłością. Muzykę do tego filmu napisał debiutujący w świecie kina artysta Jim Geddy. Posłuchajmy proszę kolejnych, tym razem wokalnych utworów z tej właśnie produkcji, w tym również takiej prawdziwej perełki, balelady What Will Become of England. Oto Robin Hood, koniec legendy.

Jest coś niesamowicie wręcz pociągającego, tajemniczego w tej ścieżce dźwiękowej, w muzyce Jima Gediego do filmu Robin Hood, koniec legendy. Wdzięczna jest to postać, jeśli chodzi o filmowe możliwości, przecież tych ekranowych Robin Hoodów było co niemiara. Od disneyowskiej animacji, przez przygody Robin Hooda, jeszcze z Errolem Flynnem, wersję z Russellem Crowe'em w reżyserii Ridleya Scotta, komediową odsłonę Mela Brooksa o podtytule Faceci w rajtuzach, czy w końcu po odsłonę z Kevinem Costnerem w roli głównej film Robin Hood, Książę Złodziei, z przepiękną muzyką Michaela Caymana oraz tą wspaniałą piosenką Everything I do it for you Briana Adamsa, piosenką napisaną zresztą wspólnie z samym kompozytorem. Do tej produkcji już teraz powracamy.

Jedna z najpiękniejszych filmowych pieśni lat 90. Everything I do it for you. Utwór zaśpiewany przez Bryana Adamsa. To soundtrack z filmu Robin Hood, książę złodziei z Kevinem Costnerem w roli głównej. Kompozycję tę ten kanadyjski artysta napisał wspólnie z Robertem Lange oraz kompozytorem całej ścieżki dźwiękowej do samego filmu, wielkim Michaelem Kamenem. Cóż to był za wspaniały autor muzyki filmowej, ale przecież i nie tylko. Michael Kamen współpracował z zespołami takimi jak grupa Queen, jak Pink Floyd, Aerosmith. Nagrywał też z największymi artystami, z Bobem Dylanem, z Ericiem Claptonem czy Davidem Bowiem. To również on dyrygował orkiestrą podczas nagrania słynnego koncertowego albumu S&M Metallica. Wielka, naprawdę wielka postać. To też Michael Kamen był autorem muzyki do filmów takich jak Szklana pułapka, Zabójcza broń, Trzej muszkieterowie, Don Juan de Marco, Między piekłem a niebem z Robinem Williamsem. W jego dorobku jest też prawdziwe muzyczne arcydzieło, muzyka filmowa, którą zachwycają się wszyscy pasjonaci tego gatunku, najwięksi krytycy z Jonathanem Broxtonem na czele. Tą muzyką jest ścieżka dźwiękowa do filmu Symfonia życia z roku 1995. To tytuł, w którym w roli głównej zobaczymy znanego chociażby ze szczęk Richarda Dreyfusa. Richard Dreyfus wciela się w Symfonii życia w postać początkującego kompozytora zatrudnionego w szkole średniej jako nauczyciel muzyki. Przyznaję, długo zwlekałem, aby przybliżyć wam w programie Między ścieżkami te właśnie ilustracje, ale w końcu nie ma co czekać dalej. Posłuchajcie proszę tej jakże wspaniałej i nie dość znanej muzyki filmowej Michaela Kamena z tak zwaną amerykańską symfonią na czele. To ścieżka dźwiękowa z filmu Symfonia życia.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Amerykańska symfonia, utwór, kompozycja z filmu Symfonia Życia. Wielka, monumentalna suita, cudowna praca Michaela Kamena, wybitnego autora muzyki filmowej. W Hollywood jest zwyczaj przyczepienia łatek na podstawie tego, co tam robisz. Jeśli, dajmy na to, producenci uznają, że odniosłeś sukces jako autor muzyki przy dużym filmie akcji, to niezależnie od tego, czy w ogóle twoją twórczość znają, zadzwonią do ciebie, kiedy będą robić kolejny tego typu obraz. Mówił swego czasu sam Michael Kamen i od razu też dodawał. Na początku było to dla mnie nawet fajne. Miałem w końcu stałe i, umówmy się, dobrze płatne zlecenia. Natomiast po pewnym czasie przyszła refleksja, że miło byłoby zrobić coś nowego, coś innego. Tymi innymi produkcjami dla Michaela Kamena okazały się być filmy takie jak zagrana przeze mnie przed chwilą Symfonia Życia, ale też i produkcje przeznaczone dla młodszych widzów. Produkcje takie jak Cudowny Stalowy Gigant, w Stanach obraz wręcz kultowy, czy też aktorska wersja 101 Dalmatyńczyków z Glenn Close w roli głównej. Jeśli chodzi o ten drugi tytuł, to Michael Kamen pracę nad muzyką rozpoczął od stworzenia tematów poświęconych złym charakterom Cruelly de Mon oraz jej pomagierom. Jeden ze zbirów w pewnym momencie chodzi po domu szukając psiaków, które mu uciekły, i nagle woła: szczeniaczki. Dla kompozytora to właśnie ten króciutki moment przełożył się na pierwszą melodię, jaką napisał z myślą o 101 Dalmatyńczykach. Na dźwięk, który przewija się przez całą ścieżkę dźwiękową, która już teraz pojawi się w programie Między Ścieżkami w radiu RMF Classic.

Powolutku zbliżamy się do końca naszego ostatniego w tym sezonie wydania programu Między Ścieżkami. Dziś klasyka kina, ale też i nowości. Tak to zawsze staram się zaplanować, aby jakoś was zaskoczyć. Liczę na to, że nie raz i nie dwa w tym sezonie mi się to zrobić udało. Może nawet i teraz, bowiem za nami muzyka z gry wideo. To Oliver Derivier i utwór The Land, kompozycja ze spin-offu cyklu A Plague Tale, gra Resonance, A Plague Tale Legacy, dokładniej. Zawsze trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o twórczość tego kompozytora. Miło byłoby usłyszeć kiedyś jego dźwięki w kinie. Mam nadzieję, że pewnego dnia to się wydarzy. Świat gier pięknie nam się rozwija, zwłaszcza muzycznie, i dlatego teraz jeszcze jeden tytuł z tego świata dziś dla was przygotowałem. To druga część gry Destiny i muzyka, w której usłyszymy chociażby słynny Kronos Quartet. Bardzo udany soundtrack zresztą. Posłuchajcie proszę sami.

Destiny 2, muzyka z tej gry wideo niemal na sam koniec naszej ostatniej w tym sezonie spokojnie podróży między ścieżkami w radiu RMF Classic. Ten program realizuje dla Was Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdes@rmfclassic.pl. Bądźmy proszę w kontakcie, tym bardziej, że usłyszymy się również w wakacje. Przygotowuję dla Was coś specjalnego, aby być na bieżąco. Śledźcie proszę nasze kanały social media, zarówno te radiowe, jak i też moje osobiste, w tym stronę na Facebooku, stronę Winylokino Tytus Holdes. Tymczasem już teraz życzę Wam udanych wakacji, przede wszystkim słońca i spokoju i zdrowia, to rzeczy najważniejsze, a do tego jeszcze samych pięknych seansów kinowych. Niech nam te najbliższe miesiące przyniosą wiele filmowych radości. Dzisiaj zostawiam Was z jednym z tych najgoręcej zapowiadających się blockbusterów tego roku. To film Supergirl, spin-off Supermana i już dostępny temat główny do tej właśnie produkcji, której kinowa premiera przecież jutro. Muzyka skomponowana przez Claudię Sarnę. Dziękuję raz jeszcze za dziś i za ten sezon, piąty już sezon Między Ścieżkami. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Tytus Holdes.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
1: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: I'm not worried.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
3: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
11: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: RMF Classic. Twój muzyczny seans.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Mały dziedziniec ogrodzony murem od ulicy Pięknej nie jest w stanie zastąpić Małoszyc i Bodzechowa. Irena musi nosić mundurek, czarny aksamitny beret i trójkolorowy, amarantowo-biało-żółty znaczek ze wstążkami. To jest symbol idei wychowawczych pielęgnowanych przez szkołę. Żółty kolor watykański włączono do znaku dla uczczenia specjalnej przyjaźni, jaką obdarzał tę szkołę w czasie swojej nuncjatury w Warszawie Monsignore Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Patriotyzm szkoły sięga korzeniami czasów konspiracyjnego nauczania. Tajemne przejście z oficjalnych klas prowadziło wówczas do skrytek, gdzie chowano zakazaną lekturę, książki historyczne i inne przedmioty niedozwolone, jak orły, obrazy i tym podobne narodowe akcesoria. Szkoła jest bardzo postępowa, ale liczy się w niej także pewne zaplecze rodzinne, portrety przodków, dobre wychowanie, szlacheckie korzenie. Nowe uczennice muszą szybko określić swoje pochodzenie, status społeczny rodziny, zamożność. Koleżanki pytają na przykład o herb, służbę w domu i liczbę koni w stajni. Samotność, wstyd i smutek trzeba po cichu wypłakiwać w dortuarze, sypialni z ciasno ustawionymi łóżkami. Tylko biała, wykrochmalona firanka rozpięta na drucie zapewnia odrobinę spokoju w internacie. Pozwalała ukryć się na moment przed napastliwym otoczeniem. Są i takie uczennice, które przychodzą na lekcje ze swoich domów. Mieszkają w Warszawie. Do nich należy Irena. Nie bierze udziału w popołudniowych spacerach ani w odrabianiu lekcji w klasie. Ma bardzo blisko do domu, na Służewską. Czy chodzi w soboty i niedzielę z innymi pensjonarkami do teatru? Czy siada w loży prezydenckiej z koleżanką, której tata jest kimś ważnym, kimś wysoko postawionym? Z takiego miejsca wspaniale oglądało się przedstawienia. Irena, jak inne platerki, szanuje reżim szkolny, uznaje jego sens, a znaczek na berecie nosi z dumą. Nawet wtedy, gdy samotnie idzie ulicami Warszawy, stara się zachowywać tak, jak przystało na uczennicę tej szacownej pensji. Czy kochają się w niej młodzi mężczyźni? Stanisław Baliński ofiarowuje jej w 1918 roku w Małoszycach taki wiersz. Ballada. Piękna, miła, słodka, zwiewna. Była sobie raz królewna. Zwała się Nie powiem, nie, tajemnicy nie wyjawię. Choć pytacie się ciekawie, całą baśń spowije w mgle. Otóż ta królewna słodka kochanego miała kotka. Kotek cały czarny był i puszyste miał futerko. Spał w koszyczku pod kołderką, jak król jaki sobie żył. Nawet sam marszałek dworu co ranka i co wieczoru pytał, jak tam się ma kot?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
10: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 25 czerwca 1447 roku w katedrze wawelskiej doszło do koronacji młodszego syna Jagiełły, Kazimierza, na króla Polski. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że koronacji od wieków w Europie dokonywali papieże, arcybiskupi. Tymczasem Kazimierza Jagiellończyka koronował kot. Nie, to nie są czasy Behemota, Mistrza i Małgorzaty. To późne średniowiecze i początek długiego, prawie półwiekowego panowania jednego z najpotężniejszych naszych władców. Chociaż wcześniej wcale nie było to takie oczywiste, że Kazimierz kiedykolwiek na polskim tronie zasiądzie. Kiedy umarł Władysław Jagiełło w 1434 roku, jego następcą został starszy syn, po ojcu także noszący imię Władysław. Kilka lat później umiera Zygmunt Luksemburczyk, cesarz, ale też król Węgier i Czech. Czesi nie chcieli następcy Zygmunta Albrechta Habsburga na tronie, więc wybierają właśnie Kazimierza Jagiellończyka. Niestety, nie udaje się tego zrealizować. Zaraz potem Węgrzy przywołają na tron Władysława. Ten po krótkich walkach z Habsburgami tron węgierski obejmuje. Ma na głowie dwie korony, polską i węgierską. A Kazimierz? Po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza na Litwie w 1440 roku zostaje tam wysłany jako namiestnik brata, ale Litwini okrzyknęli go wielkim księciem Litwy bez oglądania się na Polaków. Unia personalna Polski z Węgrami jest faktem. Z Litwą faktycznie zostaje zerwana. Historia ma jednak to do siebie, że jedne zjawiska komplikuje, inne upraszcza. Śmierć króla Władysława w bitwie przeciw Turkom pod Warną w 1444 roku otwiera nowy rozdział. Polakom zależy na tym, aby to Kazimierz jako młodszy syn Jagiełły zajął tron krakowski. Po dość długich licytacjach uzyskano zgodę i 25 czerwca 1447 roku doszło do koronacji Kazimierza IV na króla Polski. A zaraz, co z tym kotem? Sprawa jest prosta. Koronę na głowie króla umieścił kot z Dębna, czyli arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, kardynał Wincenty Kot z Dębna. Właśnie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
13: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Kolejna technika odkryta przez więcej niż jednego wynalazcę czy technologa to była metoda oczyszczania stali. Stal, która była wytapiana najpierw w różnego rodzaju mniejszych urządzeniach, potem w wielkim piecu, była nadmiernie zanieczyszczona węglem i wobec tego usuwanie tego węgla przez odkuwanie między innymi było kosztowne i trudne. I wobec tego wpisał się do historii właściwie rozwoju techniki metalurgicznej, ale całej historii rozwoju techniki, Henryk Bessemer, Anglik, który prowadził patent na tak zwaną metodę Bessemera. Były specjalne tak zwane piece bessemerowskie, które oczyszczały tą stal, czyniły ją po pierwsze doskonalszą, a po drugie po prostu czystą. Natomiast okazało się, że Bessemer wynalazł tą swoją metodę w 1855 roku, a wcześniej w 1851 roku ten sam pomysł, tyle że bez przełożenia na praktykę przemysłową, miał Amerykanin William Kelly. Wobec tego William Kelly zapisał się w historii wynalazków tych związanych z fizyką, natomiast Henryk Bessemer, Anglik, stał się twórcą technologii, która przez długie lata, dopiero technologia konwerterowa to wyparła. Piece Bessemera były m.in. w Nowej Hucie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Przedstawił siebie i siostrę. Lena z pogardą podsunęła młodemu swoją widoczną z daleka odznakę. Przepraszam, podinspektorze. Młody mundurowy stuknął obcasami i od razu zaczął kręcić gałką, aż radiostacja całkiem ucichła. Przyłożył dwa palce do czapki. Melduje się posterunkowy Maciej Jędrasik.
2: Spocznij, Maciuś, mruknął Marek. Nie musisz być aż tak oficjalny,
1: wskazał siostrę.
2: Sierżant Filewicz z sekcji wsparcia ofiar i świadków przybyła z powołania komendanta stołecznego jako wsparcie. Ma pozwolenie na zbadanie miejsca zbrodni, oczywiście pod kuratelą prokuratora. Kto ma dzisiaj dyżur?
1: Tymińska, padło w odpowiedzi. Właśnie weszła do budynku.
2: Ilu świętych już zjechało?
1: Z firmy czy polityków?
2: Polityków?
1: Marek się skrzywił.
2: A oni tutaj czego?
1: Ten Strączyk był kiedyś lobbystą, wyjaśnił posterunkowy Jędrasik. Sfinansował kilka nazwisk, które teraz są w rządzie. Pani prokurator kazała mi osobiście ich wylegitymować, gdyby się pojawili, i mam ich trzymać z dala od kamer. Ponadto spodziewamy się najazdu kierownictwa. Nie ma co liczyć, że dziennikarze znikną do pojutrza.
2: No i fajnie.
1: Marek spojrzał na Lenę.
2: Pamiętaj, co ci mówiłem.
1: Siostra odpowiedziała mu wzruszeniem ramion. Więc chodźmy, zanim zaroi się tu od ludzi, rzekła z wyższością do młodego mundurowego, wyraźnie zalęknionego autorytetem Marka. Ciało już zabrali? Maciek pokręcił głową. Był skołowany i dało się zauważyć, że odpowiedzialność go przerasta. Pani prokurator zakazała, chociaż patolog już skończył i technicy pobrali ślady. Rozgadał się nagle. Kazała im jeszcze nagrać film. Chcą go pokazać jakiemuś magikowi od psychologii behawioralnej.
3: Sam powinien tu przyjechać, mruknęła Lena.
1: Jest na wakacjach, wyjaśnił pośpiesznie Maciek. To jakiś wykładowca uniwersytecki i mieszka do września na Krecie. Nie chciał przerywać sobie urlopu.
3: Takim to się powodzi, mruknęła z przekąsem Lena, a posterunkowy się do niej uśmiechnął. Pokazał nieokreślony punkt w przestrzeni.
1: Tam pobierzecie sobie ochraniacze.
3: Nara. Rzuciła mu na odchodne, bo Marek już ruszył naprzód i ledwie mogła za nim nadążyć. A potem nagle zawróciła i pochyliła się do Maczka. Daj mi swój numer. Puszczę ci sygnał. Napiszesz mi, jakby święci się zbliżali?
1: Spojrzał na nią zaniepokojony.
2: Po co?
1: Spytał głośno, przełykając ślinę.
2: Na pewno masz powołanie? To wszystko jest na legalu?
3: Wątpisz w słowa swojego zwierzchnika? Odpowiedziała z wymuszonym uśmiechem.
2: Ja w sumie jestem w drogówce,
1: zaczął się tłumaczyć.
2: Podinspektor Silewicz ma nadzór nad kryminalnymi, ale nie nad nami. W ogóle mu nie podlegam.
3: Chyba nie chcesz całego życia spędzić z suszarką przy drodze?
1: Maciek odruchowo pokręcił głową.
3: Jestem jego siostrą, podkreśliła i zerknęła szybko na oddalające się plecy Marka. Jakby co, mogę się za tobą wstawić. A te łajzy ze stokrotkami na pagonach tylko przeszkadzają. Zresztą co ci będę tłumaczyć? Muszę wiedzieć, ile mam czasu na obejrzenie miejsca zdarzenia.
1: Nie musisz się bać.
3: Wyciągnęła do niego dłonie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.